Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyt?

Nie, to było troszeczkę brzydkie. I cię dominuje, ja wiem, no bo sprawdzałem w naszej krzyżówce genetycznie. Ej, wyglądasz ślicznie jak Marvel kuczyki albo dwa kucyki. Ty to Minnie, a ja Mickey Mouse, Bonnie i Clyde.

zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Mleko łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
5: SK Siedlce.
7: I wszyscy razem refrenik ze mną. Hej!

0: Pytam mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki i kartki żywieniowe. To najgorzej. A co najlepiej? Atmosferę w pracy, w domu, wysiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i tak. Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić do ubezpieczalni. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy. I również socjalne, jakie było zabezpieczenie. Stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy. Także sklepik był oczywiście też zakładowy. No bardzo przyjemnie. Także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było.
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: Oj, w Siedlcach, ja w Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, że w mieszkaniu w akademiku, fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, też pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także oczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są Siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo te wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy. Wszędzie, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych jakichś ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, studenckiego środka działań kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musieliśmy było z cenzurą walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca, co miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
4: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety, no były takie rodziny, które no mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jedna. Oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Kasa serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
5: Warto przypominać to, co było fajne i dobre. I był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko było, się
7: komunikowali. To nie teraz.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
8: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzi,

0: płacz, a ja płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki, dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaplowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców, no wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda, lata bez troski, no i w przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
1: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach od mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
2: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
1: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i, prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
3: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum odląda i człowiek się czuje staci stary.
4: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były, kolejka w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie, pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
2: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
4: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać, trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam ze wsi, pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuje wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
2: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
5: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
6: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki, także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no można powiedzieć, że no skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
5: Zdajemy tak sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
6: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
5: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
7: Bardzo dobrze wspominam, bo to były przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańczówek, no. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
2: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
7: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyli czym? Wycieczkę do Kisiela na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
2: A w jakim zakładzie pan pracował?
7: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba lata, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach warszawskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
2: Tak. Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
7: Bardzo się zmieniło. Bardzo

0: się zmieniło, niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam, znaczy mam, miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec, jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Sielcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem, to Sielce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest co wspominać. I to się liczy.
1: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
2: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
0: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
2: Co pan najlepiej wspomina?
0: I przystojniejszy, siebie. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie, niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia, bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata, a byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
2: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
3: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy Miś. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. No i jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli. Bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć, oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów, oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. Skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było, było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym.

0: żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A Misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
1: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane. Każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne, ludzie tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach. Nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy. Co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać, wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków, aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz. To nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła. A na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
2: SK Siedlce.
4: Nazywam się Paulina Ładosz. Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
5: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
4: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
5: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie postawię kropkę na D, to, że sfinalizuję to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
4: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
5: Wystarczy wpisać kropka na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
4: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
5: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
4: Słowa napisałaś samodzielnie. A kto skomponował muzykę do piosenki?
5: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
4: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
5: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chymos, Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
4: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć. Czy powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć.
5: Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces spróbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko wystąpiłam w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
4: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
5: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
4: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
5: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki, więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
4: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
5: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
4: Oczywiście, że tak. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
5: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
4: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę od radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze, walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
5: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
4: Dziękuję pięknie.
5: Dziękuję.
2: SK Siedlce.
3: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
6: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast

0: tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął. I dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od dwóch lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła, aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
1: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewoluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski samorządu województwa mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa, ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego.

0: programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają nakład własny do programu rządowego Czyste Powietrze, i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na Czyste Powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają, i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
1: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje, ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku, bywa na spotkaniach kół seniora, organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej, więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
2: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również, oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa. Dlatego, że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, taką z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, nawet do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
3: SK Siedlce.
4: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
5: Wioleta Wołoc, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
6: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc,

0: wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do samodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu samodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
1: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza, uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców.

0: miejscach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. Moment, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
1: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno to wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, taki, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna. Tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda,

młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda,

0: jakie są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać i korzystają i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku i też jakichś tam przeżytych lat.
1: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOKR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym

0: zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
1: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonił ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy. To, co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taka, to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej, to oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i to po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzie jest, to jest etap, nie wiem, już koło średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krótsze, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
0: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi, która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Ze mną w studiu Radia SK Piotr Ługowski.
4: Historyk sztuki, badacz XVIII-wiecznych Siedlec.
2: SK Siedlce.
3: A dzisiaj opowiesz nam o odkryciach z 2025 roku dokonanych w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach, czyli o freskach Chreliczki.
4: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że w ogóle z punktu widzenia historii sztuki nawet, nie tylko w Siedlcach, ale w ogóle w całej Polsce, a także aż

0: przede wszystkim na Mazowszu. Odkrycie fresków Herliczki było pewnym takim wydarzeniem, można powiedzieć, dziesięciolecia. Nie jest to może na skalę odkrycia Algretka w Kosowie Lackim, natomiast rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie miało miejsce. O tym, że były malowane w kościele siedleckim malowidła w połowie XVIII wieku, wiedzieliśmy już stosunkowo dosyć od dawna, bo pierwsza taka wzmianka pojawia się w artykule Szymańskiego, pierwszego takiego monografisty Antoniego Herliczki w 1960 roku. W artykule on wskazał, że uczeń Neuherca ukończył robotę w Siedlcach w 1751 roku. W zasadzie Szymański nie wiedział do końca, jakie malowidła wówczas powstały, co powstało wówczas. Wiadomo, że pracował tutaj uczeń Neuherca, Georga Wilhelma Neuherca, ważnego, wspaniałego malarza, zniemczonego Czecha, który wykonywał dzieła chociażby w Pradze, ale także w kościele w Lądzie, tu na terenie Rzeczypospolitej, i był zatrudniony u Jana Klemensa Branickiego przy kilku pracach. I dwa lata później, kiedy pisze Szymański o Herliczce, dementuje, może nie tyle dementuje, co wyklucza w tych swoich wnioskach Siedlce jako miejsce powstania fresku. I tak naprawdę potem, przez bardzo długi czas oczywiście o tym nie było wiadomo, potem przyszły badania księdza doktora Jana Niesieckiego, jednego z moich takich wykładowców historii sztuki, nowożytnika. Ksiądz pochodzi z Białegostoku, więc postanowił też swój doktorat poświęcić Antoniemu Herliczce właśnie, który związany był przez prawie całe swoje życie zawodowe z dworem Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. I ksiądz dr Jan Niecicki w oparciu o źródła archiwalne z Biblioteki Czartoryskich przygotowuje artykuł o kościele w Siedlcach i o freskach Antoniego Herliczki w Siedlcach. I wiemy już też także ze źródeł, bo sam badowałem te źródła, jak przygotowałem monografię kościoła, to wiemy, że Herliczkę zatrudniła Izabela z Mursztynów Czartoryska, już po śmierci swojego męża Kazimierza Czartoryskiego w 1750 roku. I zanim on zaczął pracę w Siedlcach, został wysłany do Węgrowa w celu przerysowania ołtarzy węgrowskich. Ołtarzy Michelangela Paloniego z Fary Węgrowskiej. I potem po przybyciu do Siedlec wykonał freski w ołtarzu głównym i czterech ołtarzach bocznych. To wiemy z archiwaliów. Poza tym wymalował Męsy i Cyborium w Złociu Podole. To jest takie określenie z archiwaliów. Więc mamy określony konkretny zakres prac, który wykonał tutaj w Siedlcach. I teraz, jak te freski wyglądały? Mówimy o tym, że co najmniej dwa z nich wiemy, że były inspirowane malowidłami Paloniego, ze względu na to, że w bocznych kaplicach, po prawej stronie w kaplicy świętej Anny z obrazem, czy obecnie obrazem Czechowicza, święta Anna nauczająca Marię, a po lewej stronie z obrazem Ukrzyżowanie, te sceny konkretnie powielają sceny z Fary Węgrowskiej. Po prawej stronie tam również jest święta Anna nauczająca Marię i po lewej stronie Ukrzyżowanie. Ale mówimy tutaj w tym momencie o obrazach Czechowicza. I wiemy również z rachunków z Biblioteki Czartoryskich, że dwa lata po powstaniu fresków Czartoryscy zastąpili te freski obrazami, które wymalował Czechowicz. To jest 1752 rok. Czemu tak zrobił, nie wiemy. Natomiast w miejsce fresków zastąpiły obrazy Czechowicza i te obrazy wiszą do dnia dzisiejszego. Jak się stało, że znaleźliśmy ten jeden z fresków?
1: No właśnie o to miałam zapytać.
0: Sytuacja była taka, że w latach 2016-19 przeprowadzono konserwację pierwszych dwóch obrazów Czechowicza. Obrazy te, czyli świętą Annę nauczającą Marię i Ukrzyżowanie. I podczas tych prac konserwatorskich, jak zdejmowano krosna z obrazami, przewożono do pracowni, pozostały na ścianach tak zwane podbitki. To były pierwotne deski połączone w formie takiej, jak ma obraz, i który był pierwotnie zapleckiem dla płótna, bo tak naprawdę płótno było naciągnięte na te deski pierwotnie. Potem dopiero przy jakichś konserwacjach XIX-wiecznych wykonano nowe krosna. Ale te deski zostały tam, w tym miejscu. W tych dwóch przypadkach, kiedy wykonywano dotychczas te prace, w tych latach nastych, no to nie zdejmowano tych desek. My jak pozyskaliśmy z parafią, bo wspieramy jakby parafię w pozyskiwaniu środków na konserwację różnych elementów wyposażenia, postanowiliśmy zdjąć te deski. To była ciekawa sytuacja, bo akurat dostaliśmy środki na konserwację Czechowicza, na konserwację obrazu Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina z prawej kaplicy. I trzeba było zabrać oczywiście obraz do konserwacji. I tak szczerze powiedziawszy, to prosiłem o to konserwatorów, żeby poczekali z tymi zdejmowaniem desek na mnie, jak wrócę z urlopu. Natomiast nie było szansy. Deski zostały zdjęte i ja, czekając na autobus gdzieś tam za granicą, dostaję telefon od księdza, od konserwatora również. Piotr, miałeś rację, są freski. I rzeczywiście, no ja po prostu rozemocjonowany, no rewelacja jest, co wyszło, święty Jan Nepomuceny, prawda? No więc mamy tą historię. Oczywiście święty Jan Nepomuceny wizerunek nie powiela jakby tych wizerunków z kościoła węgrowskiego, więc jest to prawdopodobnie jego własna koncepcja, być może i raczej, a wręcz raczej pewnie, że w oparciu o jakieś wzory graficzne wykonana, bo wiele z tych przedstawień, które wykonywał Herliczka, jest oparte o wzory graficzne, więc być może także i ten. Jeszcze nie znamy tego wzoru. Natomiast rzeczywiście te malowidła ukazały się i były tak naprawdę w świetnym stanie, nie tknięte ręką konserwatora.
1: A czy można podejrzewać, że takich malowideł jest więcej w tym kościele?
0: Prawdopodobnie, tak jak wychodzi z rachunków z tych archiwaliów Biblioteki Czartoryskich, wymalował jeszcze trzy ołtarze boczne, czyli prawdopodobnie pod kolejnymi obrazami te malowidła się znajdują. Jak będziemy konserwować kolejne, przymierzamy się do tego obrazu z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena. No to po prostu będziemy wtedy sprawdzać i sprawdzimy wtedy prawdopodobnie także i kolejne dwa obrazy, te pierwsze, których zaplecki, które nie zostały zdjęte podczas tych wcześniejszych konserwacji, i będziemy wiedzieli, czy te malowidła się zachowały, czy się nie zachowały.
1: Czyli możliwe są też kolejne odkrycia.
0: Na to szczerze powiedziawszy liczymy. Tu jak Państwo zorientują się, myśmy odkryli fresk świętego Jana Nepomucena. Natomiast naprzeciwko tego fresku jest obraz świętego Jana Nepomucena. Po drugiej stronie nawet. Tak naprawdę obrazy odpowiadały wezwaniom fresków. To już wiemy, chociażby z tych pierwszych dwóch. I tutaj ten akurat obraz świętego Jana Nepomucena

freski, obrazy odpowiadały wezwaniom fresków. To już wiemy, chociażby z tych pierwszych dwóch. I tutaj ten akurat obraz świętego Jana Nepomucena

0: Piotry. Czyli de facto Czechowicz powtórzył wyzwania ołtarzy, takie jakie one były na freskach. Wrócę jeszcze, kim był ten Herliczka? No,
1: tak, no właśnie, powiedzmy więcej o nim.
0: Antoni Herliczka właśnie, tak jak już wspomniałem, był uczniem Neuherza. I pierwsza jego odnotowana działalność tak naprawdę jest w 1749 roku, jak poprawiał, konserwował, może tak nazwijmy to, fresk w ogrodzie Jana Klemensa Brawnickiego na podwalu w Warszawie. Potem kolejną jego pracą, potwierdzoną archiwalnie, były właśnie te malowidła siedleckie. Czyli tak naprawdę mamy w tym momencie pierwsze, najwcześniejsze zachowane malowidło Antoniego Herliczki i ono znajduje się w kościele siedleckim. To jest bardzo ważne dla badań na temat tego artysty. Ale potem po pracach w Sielcach w 1751 pisze Kozibrocki do Jana Klemensa Brańskiego, że uczeń Neuherza skończył już pracę w Sielcach i czy może zostać zatrudniony. I on się zatrudnia na dworze Jana Klemensa Brańskiego. I przez prawie 200 lat pracuje dla Brańskiego. Brański umiera w 1771 roku. Do tego czasu on wykonuje malowidła w Pałacu Branickich, oczywiście w oficynach, w Białymstoku, w Choroszczy, w Tyczynie, bo Branicki był właścicielem także Tyczyna, więc w wielu różnych miejscach. I jak tak naprawdę załamanie kariery następuje wtedy, kiedy umiera Branicki, czyli już tam po tych prawie 20 latach. I żona Jana Klemensa Branickiego, Izabela Spaniatowskich-Branicka, tak naprawdę już nie prowadzi takich dużych inwestycji, więc próbuje znaleźć Herliczce, która jest zatrudniony na dworze, jakieś inne zajęcie i wtedy on wychodzi poza. Wtedy pojawiają się prace jego dla króla Stanisława Augusta, de facto brata znanego żony Branickiego, czyli Izabeli z Poniatowskich Branickiej. I Herliczka wykonuje tam w łazienkach właśnie wykonuje serię malowideł krajobrazowych. I te malowidła się zachowały w Pałacu Myślewickim. Są, można oglądać, są to pokoje krajobrazowe i fragmenty klatki sodowej są wymalowane właśnie przez Antoniego Herliczkę. Ale te malowidła mają taki charakter, nie mają oczywiście charakteru sakralnego, jak to siedleckie, nowo odkryte. Tylko mają taki charakter malowideł z przedstawieniami architektury antycznej, z jakimś tam sztafarzem, z jakimiś roślinami, postaciami przechadzającymi się. Taki typowo krajobrazowy charakter. Wówczas bardzo modny w świecie. I co? 30 lat po pracach w Sielcach, Herliczka znowu pojawia się w Sielcach. Tak naprawdę to też za sprawą Izabeli Branickiej trafia na dwór Aleksandry Ogińskiej. Aleksandra Ogińska w latach 80. Kończy budowę pałacu, prawda? W 1783 jest ta wizyta króla, która jakby spina jakby wszystkie działania Aleksandry Ogińskiej w Sielcach, czyli powstanie parku krajobrazowego, a także i budowę nowego pałacu. I w 1780 i 81 w sezonach letnich Herliczka pojawia się w Sielcach. I tutaj muszę pochwalić się, bo ja doszedłem do tego zakresu prac. Herliczka w pałacu wykonuje analogiczne przedstawienia krajobrazowe. Tam jest na przekroju inwentaryzacji pałacu, jeszcze XVIII-wiecznej inwentaryzacji, znana powszechnie, widać taki ramowy układ pomieszczenia z takimi właśnie tego typu przedstawieniami, jak to miało miejsce w pokoju krajobrazowym w Pałacu Myślewickim w Warszawie. Więc po 30 latach Herliczka już dla wnuczki Izabeli Czartoryskiej pojawia się i wykonuje kolejne prace w Sielcach. Oczywiście tych raczej nie znajdziemy. Raczej nie spodziewałbym się, że bo pałac był na tyle przekształcany, dyspozycje

0: tak dalej, tam dużo się działo w obrębie murów. Stąd też nie spodziewam się, żeby odnaleźły się jakieś freski z tamtego okresu, natomiast jest szansa na te freski sieleckie jeszcze w kościele.
1: A jak wyglądało zakończenie życia Herliczki? Bo zakładam, że nie dokonał swojego żywota w Siedlcach, tylko po pracach, które tutaj wykonał, przeniósł się następnie gdzieś indziej i tam także pracował.
0: Antoni Herliczka po tych pracach, później w latach 80., które miał mieć w Siedlcach, w zasadzie już jako taki dojrzały, ponad 60-letni mężczyzna, po prostu dostał chyba od Izabeli Berlińskiej działkę niedaleko Bielska Podlaskiego w Haćkach. I on tam w tych Haćkach dokonał swojego żywota. Zmarł w 1807 roku jako 84-latek. Tam miał rodzinę i został pochowany na cmentarzu w Haćkach. A oczywiście mogiła się nie zachowała, bo nie było jakby szans na to.
1: No dobrze, przypomniałeś pokrótce biografię Herliczki. Wróćmy więc do tego momentu w 2025 roku, gdy freski Herliczki zostały odnalezione w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach. Tak, żeby było w miarę chronologicznie, powiedz może teraz, co działo się później po dokonaniu tego odkrycia.
0: Prowadzone były badania. Przyjechali konserwatorzy do Siedlec. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak obiecał podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w kościele, kiedy prezentowane były te malowidła 14 września, obiecał wsparcie finansowe także badań, inwentaryzacji i później może konserwacji. I Mazowiecki Konserwator Zabytków sfinansował badania konserwatorskie tych malowideł. Przyjechali konserwatorzy. Oczywiście na nowo trzeba było zdjąć tą atrapę obrazu, która tam zasłania. I te badania zostały rozpoczęte i przeprowadzone. Oczywiście celem tych badań jest po pierwsze określenie zakresu tego malowidła, które znajduje się w niszy, w kaplicy. Po drugie, no oczywiście oznaczenie pigmentów, sprawdzenie technologii malarskiej, a także ilość warstw tak naprawdę to już odkrywki takie stratygraficzne, czyli schodkowe, które pokazują już około 10 warstw malarskich. Wokoło tego fresku powstało, bo pamiętajmy, że fresk tak naprawdę nie został przykryty, tylko był zasłonięty tymi deskami, które wisiały pod obrazem. A wokoło, jak wykonywano kolejne remonty kościoła, no to wokoło zamalowywano wokoło ram, zamalowywano ściany i tak naprawdę mamy w środku nietknięte malowidło, a wokoło mamy aż prawie 10, około 10 warstw malarskich, farby.
1: To często było to odnawiane.
0: Było, chociażby ja pamiętam poprzedni było na żółto, taki żółty kolor, ochra taka troszeczkę, więc one, no mamy, mówimy tutaj o 200 ponad latach, prawda, prawie 300 lat temu te malowidła powstały, więc trochę tych remontów kościół przeszedł i na tych paskach takich, które się odsłoniły, no to jesteśmy w stanie prześledzić powiedzmy pewne warstwy te malarskie. Natomiast badania prowadzili pani doktor Katarzyna Górecka-Ruszel z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też był obecny Marcin Kozarzewski, który jest głównym wykonawcą konserwacji obrazu Czechowicza, święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina. Oni prowadzili te badania i odkrywali kolejne warstwy tak naprawdę. To, co jest. I były przeprowadzone, jeszcze to jest istotne, były przeprowadzone próby czyszczenia. I tutaj bardzo pozytywnie te próby czyszczenia wyszły. Nie schodzi warstwa malarska nawet przy użyciu pewnych tam środków chemicznych, więc nie ma tutaj, nie będzie problemu z zachowaniem jakby całości takiej i zrobieniem go bardziej przejrzystym w przyszłości.
1: Ile w ogóle kosztuje odnowienie takiego fresku? Czy to się da w ogóle powiedzieć tak szacunkowo?
0: Znaczy, nie chciałbym tutaj, myślę, że to idzie w dziesiątkach tysięcy, a nawet może pójść w setkach tysięcy złotych. To nie jest, w zależności oczywiście z

0: Zawsze w zależności, jest to w zależności od powierzchni i konserwatorzy, jak przygotowują kosztorysy, no to kosztorysują decymetr kwadratowy, prawda, takiego malowidła, i też w zależności, kosztorysy w zależności od trudności też. Tutaj nie chcę powiedzieć, bo my tak naprawdę nie mamy tego, tej wyceny, nie będę wskazywał konkretnych kwot. Natomiast no zobaczymy, no myślę, że to może być, z pewnością będzie to powyżej 100 tysięcy, no bo jednak ta powierzchnia jest dosyć duża. To mówimy tu o wielkoformatowym obrazie, to my mamy teraz tam 8 metrów kwadratowych, co najmniej samego malowidła. Trzeba też przygotować nową aranżację tak naprawdę. Pierwsze, jeżeli to są w ogóle dwa zagadnienia tak naprawdę, bo mówimy o nowej aranżacji przestrzeni z freskiem, ale też tak naprawdę co zrobimy z obrazem. Ten obraz musi wrócić na to miejsce i trzeba znaleźć system też do, jeżeli zdecydujemy się na to, to system do jakiejś ekspozycji, prawda, jeżeli chcielibyśmy pokazać go. Zobaczymy też także, myślę, że te decyzje dopiero będą zapadały w przyszłości w porozumieniu zarówno z przede wszystkim w porozumieniu proboszcza parafii z konserwatorem wojewódzkim, no bo to tak naprawdę wszystko też zależy od pozwoleń, które uzyska parafia w urzędzie konserwatorskim, prawda? Więc czy któryś z fresków, jeżeli się okaże, że jest ich 4, a może nawet 5, bo za ołtarzem głównym. Pamiętajmy, że Herliczka wymalował także ołtarz główny, który potem w czasach Ogińskich w 1782 został zastąpiony ołtarzem architektonicznym. Więc być może za tym ołtarzem architektonicznym jest pewna przestrzeń, tam około kawałek, metr z kawałkiem. Może tam coś jeszcze jest za nim, ale już na pewno zamalowane, nie tak jak tutaj. Miejmy nadzieję, że te pozostałe ołtarze też są w takim samym stanie i te malowidła się tam zachowały. Po prostu nie są pokryte, przykryte warstwą farby.
1: A jak w ogóle, jak długo trwa renowacja takiego malowidła?
0: To zależy od środków i od ilości osób. Oczywiście ja powiem może z innych doświadczeń. Ta sama pani Kasia Górecka, doktor Katarzyna Górecka z Akademii Sztuk Pięknych, teraz jak robiliśmy projekt polonikowy w instytucie, w którym pracuję, robiliśmy w Wilnie plafony Altomontego w zakrystiach. To się okazało, że pani Katarzyna wykorzystała na przykład laser do czyszczenia. Już czyszczenie laserem jest szybsze. Już taki plafon, który miał myślę, że około 3 metrów szerokości, nie pamiętam już dokładnych danych, no to myślę, że on miał tak naprawdę w ciągu jednego dnia była w stanie go oczyścić. Potem wymagało to jeszcze wzmocnienia oczywiście struktury i innych zabiegów chemicznych, konserwatorskich, żeby ukończyć to, prawda, pewnego retuszu. No, tutaj rzeczywiście pewien retusz będzie wymagany, bo my mamy po prostu w tej przestrzeni, gdzie jest fresk, są dziury tak naprawdę po gwoździach, po montażu tych desek. Więc to jest, to będzie trzeba wszystko przygotować tak, dobrać odpowiednie tynki, dobrać odpowiednie uzupełnienia, zrobić retusz pewnych elementów tego fresku. Jeżeli byśmy chcieli go tak później eksponować, to jest dużo. Samo oczyszczenie takie na przykład przy pomocy lasera może nie będzie trwało wiele, natomiast są inne zabiegi, które wymagają też przestrzeni czasowej ze względu na użytą technologię.
1: Podobno ze względu na źródła historyczne już od dawna wierzyłeś w to, że te freski znajdują się w tych miejscach, gdzie został jeden z nich znaleziony, ale nie do końca dawano wiarę w to, że one faktycznie tam są.
0: Jak już opracowałem tą monografię kościoła, pracując w Urzędzie Konserwatorskim w 2008-2009 roku, to było wtedy, kiedy poprzedni proboszcz robił remont kościoła, zasugerowałem pani Barbarze Jezierskiej, żeby przebadać kościół tutaj pod względem istnienia tych fresków. I ona rzeczywiście zgłosiła się tutaj do delegatury, jako szef nakazała zrobić takie badania. I konserwator ówczesny przeprowadził te badania, ale nic nie wyszło tak naprawdę z tych badań. I dopiero tak naprawdę teraz ta chęć poznania na nowo tego, na nowo poprawienie tych badań, a tak naprawdę demontaż tego zaplecka, tych desek, które są pod obrazem, spowodował to, że myśmy

0: ciężko cokolwiek znaleźć, bo w miejscach, jak już teraz patrzymy na te odkrywki, nie chcę tutaj zdradzać, ale w miejscach, gdzie wówczas w 2008-2009 były prowadzone badania, to nie było szansy na znalezienie tych malowidł. Tak naprawdę trzeba było zajrzeć pod obrazy. My wiemy, że Antoni Herliczka tak naprawdę nie malował, o ile wiemy, znamy te z pałacu, nawet tego Sieleckiego w oparciu o monetaryzację, no to jak patrzymy na sceny o charakterze religijnym, tak naprawdę mamy jedną scenę o charakterze religijnym, którą znaliśmy przed odkryciem fresku w Siedlcach. Trójce Święta u Abrahama, i to jest niewielkiego formatu nad kominkiem malowidło w dawnej plebanii w Białymstoku, obecnie w Pałacyku Biskupim. A tak naprawdę wszystko to, co mamy w kościołach w Tyczynie, zachowało się jedynie malarstwo Herliczki w formie takiej emblematycznej. W Choroszczy mamy elementy ornamentalne, to co zostało w Białymstoku, fragmenty Herliczki jakieś krajobrazowe, w malarstwie krajobrazowym. To tak naprawdę mamy jedyny w Polsce zachowany wielkoformatowe malowidło o charakterze sakralnym. Drugi o charakterze sakralnym to jest po prostu to wymalowanie nad kominkiem, prawda?
1: To już jest fascynujące, co on tam pokazał i w jaki sposób to pokazał, według jakiego projektu.
0: No właśnie, to teraz tak naprawdę też myślę, że z czasem historycy sztuki, jak już dojdziemy do tego wszystkiego, jak wyglądają pozostałe ołtarze, będziemy mogli analizować, historycy sztuki będą mogli analizować, sam chętnie się zajmę tym tematem, może znaleźć jakieś odpowiedniki. Ciekawe, czy w przypadku tych dwóch ołtarzy, może to są kopie węgrowskich malowideł. To byłoby dosyć ciekawe odkrycie tego i sprawdzenie, czy w ogóle tam coś jest pod tymi obrazami. Myślę, że nieraz się jeszcze tu spotkamy w kwestii Herliczki i będziemy mogli porozmawiać i popowiadać o nowych odkryciach.
1: Czyli liczysz na to, że będziesz pracował w Siedlcach?
0: No może nie. Aż tak? Na razie jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Natomiast z pewnością, chcę rzeczywiście wspomóc merytorycznie przede wszystkim parafię i w związku z tym, że zajmuję się tym od 20 lat, tymi badaniami Siedlec i czasów czartoryskich w Siedlcach, no po prostu jest to mi, bardzo mi leży to na sercu, żeby po prostu było i żeby prace konserwatorskie były wykonywane w jak najwyższej jakości.
1: Ja chciałam też zauważyć, że trzeba naprawdę się znać na tym, jak taki fresk bardzo stary wygląda, bo to, co na początku tam zostało odsłonięte po zdjęciu tych desek, to można było widzieć na różnych zdjęciach w lokalnych portalach, to tak naprawdę niewiele tam było widać i trzeba było się mocno przyglądać, więc to jest rzeczywiście odkrycie.
0: Z pewnością tak, natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że na tej warstwie pierwotnego fresku jest 200 lat historii, ponad 270 ponad lat historii i tak naprawdę kurzu i wszelkich innych interwencji, więc nie ma co się dziwić, że nawet jak oni odsłonili w pierwszy raz, coś tam było widać. Myśleli, że to jest grzyb, a to były liście. Myśleli, że w pewnym momencie tak naprawdę od razu powiem, że lepiej się wygląda z daleka niż z bliska. Jak zdejmowali to, było rusztowanie, no to wszyscy patrzyli z bliska, więc wychodziły jakieś fragmenty nieokreślone, prawda? Potem jak odsunięto rusztowanie i zobaczyli tak naprawdę jak wygląda całościowo, no to widać konkretnie Nepomucen, konkretnie widać, że Nepomucen trzyma krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Potem powyżej niego jest pewne takie belkowanie i na tym stoją dwie duże kolumny. Po prostu. I one gdzieś idą do góry. Prawdopodobnie kiedyś tam był wyżej jakiś architraw, belkowanie, które wieńczyło. To być może było połączone z belkowaniami tymi, które są w tej niszy. Takie. One mogły być tak iluzjonistycznie połączone. Więc te elementy, natomiast rzeczywiście po tych próbach

0: czyszczenia, no wychodzi na to, że malowidło jest dobrze zachowane. Więc myślę, że to po prostu trzeba, to jest kwestia czasu.
1: Miejmy nadzieję, że te freski faktycznie będzie można w jakiś sposób oglądać, że nie będą w przyszłości zasłonięte tymi obrazami przez cały czas.
0: No, z pewnością nie można malowidła zostawić w takim stanie bez prac konserwatorskich i zabezpieczających. Nawet jeżeli ten obraz miałby tam wrócić w to miejsce i mielibyśmy już tego malowidła w jakiś tam sposób nie oglądać na stałe. Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli obraz odchylany. Mhm. Ale to te decyzje będą zapadały dopiero w przyszłości.
1: No dobrze, w takim razie czekajmy na to, co nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę również.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Z nami przewodnik PTTK, który opowie nam więcej o życiu i historii postaci, które były związane z miastem Siedlce.
4: Nazywam się Dariusz Piwowarczyk, jestem przewodnikiem PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach i chciałbym krótko powiedzieć dzisiaj o księżnej Aleksandrze Ogińskiej z Czartoryski.
2: Eska Siedlce.
1: Księżna Aleksandra Ogińska jest taką najbardziej znaną postacią w Siedlcach, która bardzo rozwinęła miasto. Pochodzi z rodu czartoryskich, o których dzisiaj dowiemy się więcej.
4: Tak. Czartoryscy mieli bardzo znakomite pochodzenie. Oni wywodzili się z rodu wielkich książąt litewskich. Wywodzili swoją genealogię od niejakiego Konstantego, czy też Konstantyna, bo różnie był zapisywany. Konstanty był wnukiem Giedymina, ważnego dla historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponadto, według czartoryskich, ów Konstanty był przyrodnim bratem króla Władysława Jagieły, co dawało im możliwość tytułowania się krewnymi królewskimi, co zwiększało prestiż rodu czartoryskich. No i też jako jeden z niewielu rodów na Litwie, bo tylko kilka rodów miało taki przywilej, mogli posługiwać się dzięki tym koligacjom rodzinnym z Giedyminem herbem Pogoń, który jest też herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1: Jak to się stało, że Siedlce stały się własnością czartoryskich?
4: W drodze małżeństwa. Otóż Michał Jerzy Czartoryski w 1668 roku ożenił się z Joanną Oleńską. Do Oleńskich do tej pory należały Siedlce, były miastem prywatnym. I od tamtej pory Siedlce już aż do zaborów były własnością Czartoryskich i posługują się od tamtej pory też herbem Pogoń, Pogoń Litewska. A herb Pogoń przedstawia rycerza na pędzącym rumaku. Rycerz trzyma w prawej ręce uniesiony nad głową miecz, w lewej ręce tarczę z podwójnym złotym krzyżem i pod kopytami tego rumaka znajduje się mur forteczny z trzema basztami. Tam jedna z tych baszt, ta środkowa, jest wyższa niż pozostałe. No i właśnie w drodze małżeństwa stały się Siedlce własnością Czartoryskich. A kim był ten Michał Jerzy Czartoryski? My go znamy na przykład, on był dworzaninem króla Władysława IV. Znamy go między innymi z tego, że w 1678 roku był posłem Rzeczypospolitej do Moskwy. Tam miał negocjować wraz z Janem Sapiehą, miał negocjować przedłużenie pokoju, odzyskanie tych ziem zabranych przez Moskwę. Był to bardzo duży orszak, podobno na 1000 koni. Oni tak bardzo reprezentacyjnie do tej Moskwy się udali. Sam powóz karoca Czartoryskiego była bardzo bogato zdobiona. Konie miały posrebrzane uprzęże z pióropuszami. Karoca była cała obita w środku czerwonym jedwabiem. Także bardzo okazali, mieli zrobić wrażenie. Nie do końca te negocjacje pokojowe tak wyszły, jakby oczekiwano, ponieważ udało się co prawda przedłużyć rozejm, ale nie udało się tych ziem otrzymać z powrotem, natomiast pewne kompensacje finansowe tam weszły i pewne korekty granic. Także być może część tego orszaku na to poselstwo było przygotowywane również w Siedlcach, no bo to był 1678 rok. Od 10 lat Siedlce już były własnością Michała Jerzego Czartoryskiego.
1: Jak rodzina Czartoryskich dbała o te Siedlce? Czy w jakiś sposób miasto się dzięki nim rozwinęło? Czy zmieniło się też architektonicznie?
4: Zmieniło się i architektonicznie, i urbanistycznie. I tutaj wkracza Kazimierz Czartoryski, syn Michała Jerzego, który

0: 1992 roku. Ten pożar strawił dużą część miasta. No, jak wiemy, w tamtym czasie budynki w większości były drewniane, jeżeli nie wszystkie w mieście, więc to były duże, bardzo szkody. Ale stało się to okazją dla Kazimierza do uporządkowania przestrzennego miasta, nadania takiej regulacji ulic i nadania jej takiego siedlcom takiego kształtu już może bardziej zbliżonego do dzisiejszego, chociaż te przemiany przez wiele wieków jeszcze się toczyły, miasto cały czas zmieniało się. Kazimierz Czartoryski również ufundował kościół świętego Stanisława wraz ze swoją żoną Izabelą i o tej żonie Izabeli również jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast z tego pożaru taka pozostałość, główne obiekty, o których można powiedzieć i to często na wycieczkach mówimy, to są tak zwane domy zajezdne, które stoją dzisiaj przy ulicy Esperanto. Wtedy ten Kazimierz Czartoryski po tym pożarze te domy kazał postawić i to są takie domy, one były wtedy z bramami przejezdnymi. Co prawda one były wielokrotnie przebudowywane i tej tkanki architektonicznej już pewnie z tamtego czasu niewiele zostało, bo one były remontowane w XIX wieku i w XX wielokrotnie. Natomiast można powiedzieć, że jakaś tam część pewnie to są najstarsze budynki w Siedlcach. A o Izabela Czartoryska, żona Kazimierza, ona też jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ była to córka Jana Andrzeja Morsztyna, poety barokowego. Przez pewien czas mieszkała we Francji. Jak wróciła do Polski, to była bardzo ambitna. W ogóle dbała o to, żeby ród Czartoryskich zajmował należyte mu miejsce, więc dbała o te ożenki swoich dzieci, wnuków, a zasłynęła przede wszystkim utworzeniem w Warszawie pierwszego w Polsce prywatnego salonu politycznego, w którym dyskutowano między innymi o modernizacji Rzeczpospolitej. Spotykała się tam cała śmietanka, taki high life ówczesnej polityki Warszawy i tam dyskutowano o przemianach, a to na pewno dało dobry start dla jej synów później w polityce, bo o tym zaraz usłyszymy.
1: Ojciec Aleksandry Ogińskiej, Michał Fryderyk Czartoryski, był bardzo wpływowym politykiem.
0: Tak. Ojciec Aleksandry Ogińskiej, jak już powiedziałaś, Michał Fryderyk, był podkanclerzem litewskim, był bardzo wpływowym politykiem, chyba jednym z najbardziej wpływowych u schyłku Rzeczpospolitej. Podobno miał bardzo fenomenalną pamięć. Pamiętał on nazwiska i z twarzy też rozpoznawał 100 tysięcy szlachciców, co było bardzo przydatną w polityce umiejętnością. Miał brata młodszego, Augusta Aleksandra, który poślubił najbogatszą wdowę ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli Marię Zofię z Sieniawskich. I to była taka druga, taki zasób ważny w polityce, środki finansowe na działalność. I ci bracia utworzyli wraz ze Stanisławem Poniatowskim, ojcem późniejszego króla Stanisława Augusta, utworzyli najbardziej wpływowe stronnictwo polityczne, zwane familią. I to stronnictwo polityczne miało na celu taki program polityczny dążący do naprawy Rzeczpospolitej, bo to były już czasy przed zaborami, gdzie tutaj w dużej mierze obce mocarstwa już się mieszały w politykę Polski. I w programie familii takim politycznym było kilka takich najważniejszych punktów. Ja bym tu wymienił reformę skarbu, reformę wojska, czyli zwiększenie liczebności wojska, bo wtedy tego wojska w Rzeczpospolitej nie było dużo, ale również poprawę doli chłopów i mieszczan oraz przede wszystkim może ograniczenie liberum veto, bo ono miało bardzo destrukcyjny wpływ na politykę kraju. Mówi się, że w tej familii Czartoryskich role były rozłożone tak, że Michał obmyśliwał, August finansował, a Stanisław wykonywał.
1: Takim zwieńczeniem działalności Czartoryskich, tej politycznej działalności, miało być wyniesienie na tron króla, który pochodziłby z ich rodu.
0: Tak, poniekąd można tak powiedzieć, ponieważ no jak już powiedziałem, Czartoryscy byli najbardziej znacznym rodem wtedy, najbardziej wpływowym, mieli swój program polityczny, mieli też dużo do powiedzenia wtedy w polityce. Czartoryscy chcieli wynieść na tron Polski Augusta Aleksandra Czartoryskiego lub

0: jego syna Adama Kazimierza Czartoryskiego. Adam Kazimierz Czartoryski nie bardzo chciał. Caryca Katarzyna też nie za bardzo się zgadzała. Bała się, że zbyt wpływowy król będzie chciał się uniezależnić od Moskwy. Wiemy też, że przez pewien czas o koronę królewską ubiegał się do Petersburga, w tym celu jeździł Michał Kazimierz Ogiński wraz z naszą Aleksandrą Ogińską, a ostatecznie królem Polski został Stanisław August, syn właśnie Stanisława Poniatowskiego, czyli ze stronnictwa politycznego z familii. Co prawda nie do końca mu się udało zrealizować cały program polityczny familii. Gdzieś te ich drogi, on się uniezależniał w pewnym momencie od familii. Natomiast udało mu się doprowadzić do uchwalenia Konstytucji 3 maja, także ma swoje też dokonania.
1: Czartoryscy również byli mocno związani z Siedlcami, postawili tu pierwsze budynki, które księżna rozbudowała i mieli wyraźny wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj.
0: No tak, każdy z nich, czy to Kazimierz Czartoryski, czy Michał Fryderyk, czy wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, prowadzili tutaj jakąś działalność fundacyjną, no bo Siedlce były ich miastem, nawet jeżeli nie rezydencjonalnym, bo rezydencjonalnym dopiero stały się w 1775 roku, to jednak trzeba było pokazać, że tutaj mieszka ktoś znaczny. I tak Kazimierz Czartoryski uporządkował układ urbanistyczny Siedlec po tym wielkim pożarze w 1692 roku i nadał jakby tym dzisiejszy kształt miasta, można tak powiedzieć. Ufundował kościół świętego Stanisława wraz z małżonką Izabelą. Ten kościół za jego czasów powstał. Za czasów ojca księżnej Aleksandry Michała Fryderyka powstało również wiele znaczących obiektów, m.in. ratusz siedlecki, plebania przy kościele świętego Stanisława oraz brama dzwonnica. No i wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, która była ostatnią z Czartoryskich, w zasadzie jeszcze później po niej była Izabela, ale już bardzo przez krótki czas nie prowadziła takiej, już nie mieszkała w Siedlcach, ale można powiedzieć, że taką ostatnią członkinią rodu Czartoryskich, bardziej związaną z Siedlcami, była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska i ona odcisnęła swoje piętno, że tak powiem, na tych wszystkich obiektach. Przede wszystkim wybudowała część obiektów od zera, czyjąc swoje miasto rezydencjonalne, czyli pałac, park, kolumnę toskańską, kaplicę Świętego Krzyża, a rozbudowała wiele innych, czyli na przykład ratusz, kościół Świętego Stanisława, czy też dokończyła budowę bramy dzwonnicy, która również, mimo że nie istnieje do dzisiaj ta budowla, to jednak jest pamiętana przez siedlczan. Jest bardzo istotna jakby w takiej pamięci o dawnych Siedlcach. Księżna Aleksandra Ogińska, wprowadzając się do Siedlec, już miała tą bramę w zasadzie ukończoną. Pozostała ona tylko do otynkowania, tak przynajmniej możemy się dowiedzieć z różnych publikacji na temat księżnej Aleksandry. Więc jakby z wieloma z tych obiektów księżna Aleksandra była związana i no, możemy się pobawić takich miejskich detektywów dzisiaj, wyszukując inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej, takich monogramów, litery A wpisanej w literę O, czyli taki symbol księżnej Aleksandry Ogińskiej. On jest na wielu z tych obiektów, do dzisiaj możemy go wypatrzeć, czy to w środku, czy to na zewnątrz. Także warto sobie tych monogramów księżnej odszukać. Józefa Aleksandra Ogińska, bo nie każdy wie, że jej pierwsze imię było Józefa. W zasadzie tego imienia nie używała. Urodziła się jako Czartoryska, bo tak naprawdę wtedy się nazywała Józefa Aleksandra Czartoryska. Urodziła się 19 marca 1730 roku. Jej ojciec był podkanclerzem litewskim. I Michał Fryderyk Czartoryski miał trzy córki, jedną z nich była Aleksandra Ogińska, ale oprócz tego miał również Konstancję i Antoninę. I z tymi dwiema siostrami też wiąże się taka historia. Mianowicie miały one tego samego męża, a co więcej, zmarły tego samego dnia, tego samego miesiąca. Co prawda w innym okresie. Mianowicie najstarsza Antonina, została wydana za Jerzego Fleminga. Wkrótce po małżeństwie, po tym jak urodziła córkę Izabelę Czartoryską, którą możemy znać z historii Puław, Pani na Puławach, często bardzo znana w historii Polski, barwna zresztą postać na oddzielną historię zasługująca. Jakiś czas później Antonina zmarła na ospę. Jerzy Fleming po tym jak przeżył żałobę, poślubił kolejną siostrę Aleksandry, Konstancja. Tak się złożyło, że również wkrótce potem zmarła na ospę i te dwie daty właśnie śmierci tych obydwu sióstr się zbiegły. Ale mówiliśmy już o ojcu Aleksandry Ogińskiej, Michale Fryderyku, to powiedzmy sobie jeszcze o matce. Jej matką była Eleonora z Waldsteinów Czartoryska. Znana była z pobożności, nazywano ją często Świętą Panią, ale mówiła też słabo po polsku, co miało też pozytywny jakby skutek uboczny. Młoda Aleksandra Czartoryska nauczyła się mówić po niemiecku. Zresztą jak to można, magnatka młoda, bardzo dbano o jej wychowanie i też za młodu nauczyła się biegle mówić w języku francuskim. Zresztą taka była moda, że język francuski to był ten język wyższych sfer. Tak jak może dzisiaj jest angielski często popularny, tak w tamtym czasie ten takim językiem, którym się wszędzie można było porozumiewać w tych wyższych sferach, był język francuski. Babką Aleksandry Ogińskiej ze Czartoryskiej wtedy jeszcze, ze strony ojca była Izabela z Morsztynów, Czartoryska, córka Andrzeja Morsztyna, znanego poety barokowego, założycielka, znana jako założycielka pierwszego salonu politycznego w Polsce, gdzie spotykali się politycy i cała śmietanka towarzyska ówczesnej Warszawy, gdzie dyskutowano o modernizacji i koniecznych zmianach Rzeczpospolitej. Też przez jakiś czas, wiemy, przynajmniej w wieku 6 lat, ochmistrzynią młodej Aleksandry, czyli taką piastunką, była Elżbieta Drużbacka, nazywana najwybitniejszą poetką czasów saskich, więc jakby w takim otoczeniu dorastała młoda Aleksandra Ogińska. Tutaj ważną postacią też w jej życiu był jej kuzyn, młodszy o 2 lata Stanisław Poniatowski, późniejszy król polski Stanisław August. No i to jest takie główne jej otoczenie, o którym chciałem powiedzieć. Gdy Aleksandra ma 18 lat, zostaje wydana za mąż, za Michała Antoniego Sapiehę, wojewodę podlaskiego. Była jego trzecią żoną. On był też dużo od niej starszy. Takie to były też czasy, że w tych najwyższych sferach to nie za bardzo można było decydować, przynajmniej nieczęsto decydowano samemu o tym, za kogo się wyjdzie za mąż. Tylko to były często małżeństwa aranżowane. Najważniejsze jest to, żeby zapewnić rodowi należytą pozycję lub ewentualnie finanse. No takie były czasy i to było taką normą może w ówczesnej Rzeczpospolitej.
1: Czy ze względu na to, że to było takie aranżowane małżeństwo, to czy można podejrzewać, że było nieszczęśliwym małżeństwem?
0: Nic o tym nie wiemy. Zachowała się korespondencja Aleksandry z Michałem Antonim i ona była bardzo oddaną małżonką. Także nie mamy żadnych poszlak, żeby twierdzić, że małżeństwo było nieszczęśliwe. Natomiast więcej nieco o jej mężu. Poza polityką mąż interesował się literaturą, dobrze znał literaturę francuską, podobno nawet przetłumaczył kilka dzieł francuskich na język polski, więc miał takie życie też pozapolityczne. Młoda para zamieszkała w Słonimiu, zresztą jej mąż Michał Antoni dzięki staraniom teścia został podkanclerzem litewskim, więc awansował jakby, dostał wyższy urząd. No małżeństwo na pewno darzyło się dużym przywiązaniem i szacunkiem, to możemy właśnie po tej korespondencji stwierdzić. Po pewnym jednak czasie drogi polityczne familii, czyli Michała między innymi Fryderyka, a Antoniego Sapiehę się zaczęły rozchodzić i księżna Aleksandra była już w takiej niekorzystnej sytuacji, no bo to jakby nie bardzo tą jedność polityczną się udało zapewnić. Wkrótce potem Michał Antoni Sapieha podupadł na zdrowiu i po 12 latach małżeństwa zmarł. Aleksandra wyprawiła mu pogrzeb, taki należyty z tego co wiemy. Przeprowadziła się też na jakiś czas, znaczy wyjechała na jakiś czas do Wołczyna, do rodzinnej posiadłości. Tam zaprzyjaźniła się zresztą ze swoją siostrzenicą Izabelą Czartoryską, która jako sierota była tam wychowywana przez jej matkę, przez matkę Aleksandry. I wyjechały też na jakiś czas do Warszawy i tam przez pewien czas mieszkały.
1: Ale znamy Aleksandrę jako Ogińską, to znaczy, że wyszła ponownie za mąż. Kiedy to się stało i jak do tego doszło?
0: No więc tak, w Warszawie była kobietą na wydaniu, była to atrakcyjna bardzo partia, więc na pewno wokół niej zaczęli się kręcić różni adoratorzy. Wiemy, że jednym z nich był Józef Paulin Sanguszko, który nawet pozyskał pewne względy Aleksandry, ale ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, i tym razem miał inne plany względem swojej córki, mianowicie ściągnął z Francji swojego protegowanego Michała Kazimierza Ogińskiego. Michał Kazimierz czym prędzej przybył do Polski. Chwilę zatrzymajmy się przy tej osobie, ponieważ był to człowiek o dużej ogładzie towarzyskiej, słynął z gry na instrumentach, bardzo dobrze podobno sobie w tym radził. Nawet grał bardzo dobrze na harfie i miał pewne zasługi, jakieś wynalazki w udoskonalaniu tego instrumentu, przez co został poproszony przez Diderota, będąc we Francji, o napisanie artykułu o harfie do tworzonej przez Diderota encyklopedii. A dziełem życia, takim najważniejszym, Michała Kazimierza Ogińskiego było

0: ma tego Józefa Paulina Sanguszkę, bardziej w tą stronę się skłania, natomiast no, coraz bardziej jej się Michał Kazimierz z biegiem czasu zaczyna podobać, no, na pewno ją ujął swoim obyciem towarzyskim, swoją umiejętnością gry na instrumentach. Dużo do powiedzenia miała też wola ojca, któremu też nie bardzo chciała się sprzeciwić i wychodzi ponownie za mąż, za Michała Kazimierza właśnie. I tutaj też przeprowadzają się, zamieszkują w Słonimiu. Michał Kazimierz Ogiński wszedł w posiadanie starostwa słonimskiego, które odziedziczył po pierwszym mężu swojej żony. Później znowu dzięki Michałowi Fryderykowi został hetmanem wielkim litewskim i tam w tym Słonimiu przez dużą część tego małżeństwa mieszkali. No, ten pałac w Słonimiu był taki całkiem okazały, ponieważ miał 116 pokoi. Ten siedlecki pałac, o czym jeszcze usłyszymy, taki duży nie był z pewnością. No ale póki co para mieszka tam.
1: SK Siedlce.
2: Ponieważ jej mąż był wielkim hetmanem litewskim, to znaczy, że był też zaangażowany politycznie. Czy ona, jako jego żona, wspierała go w takich jego różnych działaniach politycznych?
0: Z tego, co wiemy, to go wspierała. Nawet wiemy, że wybrała się z nim do Petersburga, ponieważ Michał Kazimierz Ogiński ubiegał się przez jakiś czas, liczył, że otrzyma koronę polską. Wtedy tą koronę, jak wiemy, uzyskał Stanisław August Poniatowski. W 1771 roku Michał Kazimierz Ogiński przystępuje do Konfederacji Barskiej, co nie mogło się podobać familii Czartoryskich. Po upadku tej konfederacji on musi wyjechać, jest zmuszony wyjechać na emigrację. Stamtąd dobiegają do uszu księżnej Aleksandry jakieś niemiłe słuchy. Natomiast on też wraca po jakimś czasie, Michał Kazimierz wraca do Słonimia. Tam przez jakiś czas jeszcze mieszkają razem, zgodnie w Słonimiu, po czym wydarza się taka sytuacja, że umiera ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, w 1775 roku. I wtedy to też Aleksandra Ogińska dziedziczy między innymi Siedlce i postanawia się przeprowadzić do tych Siedlec. Od tamtej pory małżonkowie mieszkają oddzielnie, ona w Siedlcach, on pozostaje w Słonimiu. I tu się zaczyna już kolejna historia, jakby kolejna część życia Aleksandry Ogińskiej. 23 lata ona mieszkała w Siedlcach, z których uczyniła jeden z głównych ośrodków kultury dworskiej w Polsce. Aleksandra Ogińska spędza te 23 lata życia w Siedlcach. To jest takie najbardziej nam znane 23 lata z życia księżnej Aleksandry. Natomiast umiera w 1798 roku, również w Siedlcach. Zostaje pochowana w wybudowanej przez siebie kaplicy Świętego Krzyża, która do dzisiaj w Siedlcach jest. A dobra po księżnej Aleksandrze odziedziczyła jej siostrzenica Izabela Czartoryska. Izabela Czartoryska, ponieważ z Siedlcami nie była tak bardzo związana, postanawia, były to już czasy zaborów, wtedy jeszcze Siedlce były w zaborze austriackim, Izabela Czartoryska wymienia Siedlce z rządem austriackim na dobra na Lubelszczyźnie. I Siedlce od tej pory, po tym 1807 roku, bo wtedy to się dzieje, już nie są miastem prywatnym. Zaczyna się kolejny epizod życia miasta. Siedlce stają się wtedy miastem rządowym, ale tu też można powiedzieć, że procentuje to, co się zadziało za czasów Aleksandry Ogińskiej i ogólnie Czartoryski, bo posiadając wiele reprezentacyjnych budowli murowanych przede wszystkim, które nadawały się na lokację urzędów, Siedlce też stają się miastem siedzibą cyrkułu, czyli awansują w hierarchii administracyjnej jako miasto. Później już to są różne wzloty i upadki miasta, mianowicie Siedlce jeszcze kilka razy taką ważną funkcję administracyjną będą pełnić, między innymi były miastem gubernialnym, czyli takim głównym miastem dużego obszaru guberni siedleckiej, były miastem wojewódzkim w końcu w XX wieku. No a można powiedzieć, że to się zaczęło dzięki temu, że przede wszystkim Aleksandra Ogińska uczyniła z Siedle swoją rezydencję i zapewnili Czartoryscy już jako cała rodzina dużo reprezentacyjnych budynków.
2: Zachowało się niewiele wizerunków księżnej Aleksandry Ogińskiej. Czy

0: W jakichś dawnych przekazach, może historycznych, pamiętnikarskich, mówiono coś o tym, jak wyglądała i jaka była.
1: Tak, przede wszystkim zachowała się bardzo dobrze w pamięci Siedlczan. Znamy też jeden z takich opisów księżnej Karla Heinricha von Haeckinga. Może on taki był połowicznie tylko przychylny księżnej Aleksandrze. Też nie wiemy, w jakim wieku Aleksandrze ten opis został jej nadany. Natomiast cytuję: miała nieprzyjemne rysy twarzy, surowe spojrzenie, brzydkie usta i chrapliwy głos. A jednak była wspaniałą kobietą, uczynną, uczuciową, ludzką, dobrą i pobożną. Więc jakby połowicznie była dobrze oceniona. Na pewno w Siedlcach była bardzo znakomicie. Znamy też różne z wyprawianych przez Aleksandrę Ogińską festynów, gal, różne wiersze jej poświęcone temu życiu dworskiemu w Siedlcach, i one są, oddają hołd wręcz księżnej Aleksandrze, jaka to była bardzo dobra dla miasta, dla swoich mieszczan, jak to przyciągała ludzi, jaka to była bardzo towarzyska. Także no, na pewno dużo jest w tym prawdy. Tutaj wspominałem, że Aleksandra Ogińska umiera w 1798 roku i odziedziczyła po niej dobra Izabela Czartoryska z Puław. Izabela Czartoryska po śmierci tak napisała: widziałam, jak gaśnie pomimo moich starań, i widziałam zamierający wraz z nią gwar, ruch i wszystko to, co ożywiało Siedlce, wracające do swojej poprzedniej szarzyzny. Także to oddaje też to, jak Aleksandra Ogińska, czym stała się dla Siedlec, dla tego życia miasta, bo ona stała się dla tego miasta, dla Siedlec codziennością. Przed nią Czartoryscy nie zamieszkiwali na stałe w Siedlcach. Przebywali tu z pewnością dużo czasu, natomiast to nie była ich główna siedziba. Natomiast w czasie, gdy księżna Aleksandra Ogińska odziedziczyła Siedlce, to przez 23 lata Siedlce stały się takim centrum artystyczno-kulturalnym na mapie Rzeczpospolitej, więc na pewno miało to duży wpływ. To było takie najbardziej skondensowane w życiu Siedlec 23 lata, które do dzisiaj w pamięci Siedlczan się zachowało. Aleksandra Ogińska jest chyba najbardziej znaną przez Siedlczan postacią, osobą historyczną. I to o niej przede wszystkim wiemy, jeżeli byśmy zapytali kogoś na ulicy, żeby wymienił taką osobę najbardziej związaną z Siedlcami.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. A w nim wywiad z lokalnym specjalistą do spraw architektury XVIII wieku. Ze mną w studiu radia SK Siedlce Piotr Ługowski, który powie nam więcej o dawnej bramie miasta. Przypomnę, że latem 2025 roku, w trakcie robót drogowych prowadzonych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Starowiejskiej, Kościuszki i Floriańskiej, odkryte zostały fundamenty dawnej bramy miasta. Dlatego warto coś powiedzieć więcej o jej historii.
2: SK Siedlce.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Ługowski. A więc oczywiście, brama była bardzo ważnym elementem siedleckiej urbanistyki. Powstała z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego w latach 1773-1776. Jak Ogińska przejmowała w zarząd dobra siedleckie, w inwentarzu z 1776 roku czytamy, że wybudowana została triumfalna brama, natomiast jest ona jeszcze niewytynkowana. I ona oczywiście ukończyła tą pracę związaną z nadaniem bramy odpowiedniego wizerunku, który był docelowy. Natomiast brama też posłużyła jako element architektury podczas przyjazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1783. Ona była wówczas specjalnie ozdobiona. Król, wiem, że według relacji spisanej, wiemy, że po mszy odbytej w świątyni król wyszedł i przyglądał się tej pięknej architektury tej bramy. I zachował się, to co jest istotne, zachowało się jedno ze źródeł ikonograficznych dotyczące bramy. To jest rysunek właśnie w zbiorach królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jest przechowywany w gabinecie rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Czyli brama musiała na nim zrobić wrażenie.
4: Z pewnością, bo pamiętajmy o tym, może

0: Nie wszyscy wiedzą, natomiast był to jeden z naprawdę z pierwszych obiektów klasycystycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej. W tym samym czasie jeszcze finiszowano budowę tak naprawdę pierwszego kościoła klasycystycznego, czyli kościoła karmelitów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Mówi się, że właśnie w historii sztuki, że była to pierwsza fasada klasycystyczna, a tu mamy tak naprawdę też bramę triumfalną, wzorowaną oczywiście na antycznej bramie, na antycznych bramach rzymskich triumfalnych. Ja to niegdyś swojego czasu w 2009 roku związałem jej powstanie z architektem Szymonem Bogumiłem Cugiem i dałem pewne takie odnośniki, z czego Cug mógł korzystać przy projektowaniu tej bramy. Więc generalnie pamiętajmy, że to było jedno z pierwszych dzieł klasycystycznych na terenie Rzeczypospolitej. Wówczas jeszcze w małej architekturze tak naprawdę panował późny baryk, rokoko i w tym samym czasie na przykład powstawały ołtarze, rokokowe ołtarze do kościoła, dajmy na to w fary kościoła w Sandomierzu, no, obecnej katedry. Więc to było naprawdę jak na Rzeczpospolitą rzecz, to była naprawdę rzecz nowatorska.
1: Co się stało z bramą później? Bo z tego, co słyszałam, została rozebrana, bo była zbyt wąska najprawdopodobniej w 1941 roku.
0: Ja myślę, że to nawet pierwsza rzecz to była wąska. Niemcy realizowali plan Barbarossa, czyli atak na Związek Radziecki, na Rosję wówczas i chcieli mieć pełną przepustowość. Pamiętajmy, że żeby przejechał ciężki sprzęt, no to musiała być utwardzona nawierzchnia. Ta utwardzona nawierzchnia była właśnie, czyli obecna ulica Piłsudskiego i w stronę Starowiejskiej, więc aby ten sprzęt mógł przejechać, no to po prostu postanowiono to rozebrać. Jak widać z naszych ostatnich odkryć, nie rozebrano jej w pełni, zachował się fundament. Zachowały się także, pamiętajmy, że zachowały się także boczne aneksy, które były częścią elementarną tej bramy, niższe niż cała struktura bramy, natomiast one się zachowały i są odnowione i możemy je oglądać do dnia dzisiejszego.
1: Czy ta brama rzeczywiście była taką bramą wjazdową do miasta, czy jednak wjeżdżało się też od innej strony? Jak to wyglądało?
0: Oczywiście wjeżdżało się, główne trakty były oczywiście od strony Chodowa, był od strony Chodowa, od strony trakt warszawski, tak jak jest ulica Piłsudskiego, był wjazd od strony Brzeskiej, od strony ulicy Floriańskiej. Natomiast ona tak naprawdę rozdzielała nam, ona miała funkcję urbanistyczną taką, rozdzielała po pierwsze Starą Wieś, która była pierwotnym miejscem lokacyjnym Siedlec. Potem pełniła funkcję pewnego takiego zamknięcia rynku, bo w XVIII wieku na osi rynek utworzono w pewien sposób, można powiedzieć, nowy, za czasów jeszcze Kazimierza Czartoryskiego. Utworzono nowy rynek, powstał wówczas na osi kościół. Po prawej stronie, potem z czasem, oczywiście z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, powstał na środku rynku ratusz i po prawej stronie kościoła powstała plebania. Plebania była budowana do 1775 roku i tak naprawdę już wówczas, jak finiszowano budowę plebanii, zaczęto budowę bramy dzwonnicy, która zamykała północną część wschodniego skrzydła wschodniej ściany rynku. Mhm. Więc ona była takim pan-down dla plebanii, czyli odpowiednikiem. No i oczywiście pełniała również funkcję dzwonnicy, ale też wydzielała jakby tą przestrzeń starej wsi od przestrzeni stricte miejskiej, taką, która została już w XVIII wieku tam zakładana, prawda? I z czasem tam ta zabudowa się powiększała.
1: Wiem, że gdy fundamenty tej bramy zostały odkopane, to widziałeś, jak to wygląda. Czy możesz coś o tym powiedzieć? Co też się stało z tymi fundamentami? Bo wiem, że zostały zakopane ponownie, ale czy jakaś część została zabrana stamtąd?
0: To znaczy, w ogóle weźmy pod uwagę praktykę archeologiczną. Mamy cała ta w ogóle inwestycja, bo to nie tylko samo odkrycie fundamentów,

bramy dzwonnicy, ale także wcześniej odkrycie bruku było przewidziane. Inwestycja była przygotowywana w czasie COVID-u i była robiona w oparciu o specustawę drogową. Więc według tej specustawy to konserwator nawet za bardzo nie musi być powiadamiany. Niestety tak prawo polskie działa, że specustawy w zasadzie są ponad wszystkim. Natomiast rzeczywiście konserwator w pewnym momencie już i do samego bruku, który był wiadomy, że jest. Fundamentów bramy chyba wcześniej nie odkryto w jakimś chyba takim dłuższym dystansie, więc nie znamy jakby tego. Chociaż można było też teoretycznie przewidzieć, że one mogą tam istnieć. Natomiast kiedy inwestycja doszła jakby do tego etapu, no to po prostu zostało odkryte i archeolog, który nadzorował, powiadomił oczywiście konserwatora zabytków i ten wstrzymał pracę. To jest istotne, bo ta procedura działa. Działa ona zarówno w innych sytuacjach, także jeżeli budujemy autostrady, prawda, budujemy wszelkie drogi szybkiego ruchu, to zawsze

która działa. Działa ona zarówno w innych sytuacjach, także jeżeli budujemy autostrady, prawda, budujemy wszelkie drogi szybkiego ruchu, to zawsze

Warszawy. No, my mamy tutaj w tym momencie tkankę miejską i również jak się okazało, że odkryto fundamenty, no to konserwator wojewódzki wstrzymał pracę wtedy na tym odcinku inwestycji. I teraz tak, no i trzeba było zobaczyć przede wszystkim, przynajmniej do pewnego stopnia przebadać to, no, czyli archeolodzy tak naprawdę, pani Bożena Bryńczak i z zespołem wykopała tak naprawdę, odkopała ten fundament po jednej ze stron, żeby określić tak naprawdę głębokość posadowienia fundamentu. Doszli tam do 1,5 metra głębokości. To było zrobione ze strony zachodniej bramy. Natomiast co ciekawe wyszło tak naprawdę, poza tym 1,5-metrowym, dosyć głęboko, 1,5-metrową głębokością, to wyszły nam łuki, które tak naprawdę no, nikt nie spodziewał się, że konstrukcja fundamentu może być w ten sposób zaaranżowana, bo pod głównymi pod przelotami, czyli tak naprawdę głównym przelotem bramnym, tym szerokim i dwoma furtkami, nie zastosowano pełnego fundamentowania, tylko zastosowano łuki odciążające sklepienie, czyli takie łuki sklepienne. I to jest dosyć ciekawe, no bo po pierwsze to oszczędza cegłę, natomiast też w przypadku, myślę, że ta konstrukcja sklepienna taka troszeczkę powoduje, że masa fundamentowa nie byłaby, gdyby był jakiś fundament osiadał w jakiejś części, no to tutaj taki gruby być może nie powodowałoby to pęknięć, bądź też mniejsze pęknięcie. No, nie wiemy do końca, dlaczego zastosowano tę metodę, natomiast z pewnością nie wymagała ona takiej ilości cegieł, gdyby było to pełne fundamentowanie. Z całego tego fundamentu zachowało się tak naprawdę 2/3 bramy, bo północna część, północna skrajna część została zniszczona podczas budowy różnych instalacji. Tam jest studzienka kanalizacyjna i być może to było na początku XX wieku, jeszcze przed wojną, II wojną światową. Nie wiemy, kiedy sieć została poprowadzona. Natomiast z pewnością spowodowało to, musiało to spowodować to, że ta północna część tego fundamentu nie zachowała się i widać to było zresztą na miejscu. Więc mamy 2/3 fundamentu bramnego. Przede wszystkim z tym głównym łukiem, który był pod przelotem głównym bramy. I tam jest to ciekawe, bardzo fajnie układały się warstwy sedymentacyjne piachu. I to jest dosyć ciekawe, bo oni to budowali na piachu prawdopodobnie, ale później w jakiś sposób woda też, która penetrowała przestrzeń drogi, jeszcze wówczas przecież przepuszczalną, no bo mówimy tutaj o XVIII wieku, gdzie były kamienie i żwir, no to prawdopodobnie tak jakoś bardzo ciekawie to ułożyła tą i bardzo widać warstwy sedymentacyjne, kiedy ten piach tak jakoś tak w ciekawy sposób się ułożył, a za to pod bocznymi przejściami mamy tak naprawdę, nie wiemy z jakiego to jest okresu, natomiast mamy w jednym, prawdopodobnie z początku XX wieku, mamy takie plomby betonowe, tak jakby plomby konstrukcyjne, które podtrzymywały łuk nad łuk arkady tej nad przejściem bocznym. Dziwne to jest troszeczkę z punktu widzenia, że z punktu widzenia konstrukcyjnego on podpierałbym ten łuk główny, bo on był szerszy, po pierwsze szerszy i miał większy nacisk, bo przez przejazd główny przejeżdżały ciężkie samochody, przejeżdżały jeszcze przed wojną, prawda? Więc nie wiemy, czemu w taką konstrukcję zastosowano i kiedy i z jakiego okresu są te plomby. Z jednej strony ta plomba jest betonowa, z drugiej strony od strony dawnej starej wsi, czyli od strony wschodniej, ona jest ceglana. Więc to są takie niuanse, które zostały wychwycone podczas tych prac archeologicznych. Myślę, że w ogóle tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli, jak już te rzeczy zostaną przeanalizowane. Archeolodzy w tym momencie już przecież zasypali to. Jest to tradycyjna procedura, tak jak mówiłem, w przypadkach dróg, budowy dróg, że po prostu te rzeczy są później zasypywane. Natomiast ważna jest ta dokumentacja, która powstaje w trakcie prac archeologicznych.

0: I trzeba podkreślić, że te mury w bardzo dobrym stanie się zachowują.
1: Tak, tak naprawdę nie było żadnych, nie odnotowałem, tak jak przyglądałem się temu, nie odnotowałem żadnych większych spękań, tych, zwłaszcza tych łuków konstrukcyjnych. Tam oczywiście widać, że cegła jest 30-centymetrowa, to jest taka typowa 18-wieczna cegła. Ona się też nie zlasowała, nie w jakimś tam dużym stopniu, więc ten stan fundamentów był przez wieki w zasadzie zachował się w stanie bardzo dobrym. Poza tą częścią oczywiście rozebraną, którą rozebrano pod inwestycje sieciowe, czyli studzienki, pod kanalizację i tego typu inne rzeczy.
0: Myślę, że warto tu też wspomnieć, że brama to była jedna z pierwszych, a może w ogóle pierwsza realizacja taka budowlana, którą zakończyła Aleksandra Ogińska.
1: Tak, właśnie, to tak jak mówiłem, ona zastała bramę już wybudowaną, ale nie otynkowaną, więc ona też to ukończyła i wykorzystała tą bramę, prawda, tak jak mówiłem, na przyjazd króla, ale wiadomo, że król, myślę, że generalnie weźmy pod uwagę, że brama też stała się potem pewną inspiracją. Na przykład jak będziemy w Piszczacu, bardziej tam na wschód pod Białą Podlaską, no to tam wybudowano na wzór siedleckiej bramy na przykład też dzwonnicę parafialną i bramę wejściową na teren kościoła. I to jest ewidentnie już realizacja koniec XIX, początek XX wieku, natomiast ewidentnie jest wzorowana na tej siedleckiej. Więc też było pewną taką inspiracją dla innych architektów, można tak powiedzieć.
0: Gdy napisaliśmy w naszym portalu o tym, co się działo po odkopaniu fundamentów bramy, wielu mieszkańców pisało w komentarzach, że chcieliby, żeby brama została odbudowana. Czy uważasz, że to jest w ogóle możliwe?
1: Przede wszystkim ja też chciałbym, żeby brama została odbudowana, natomiast kiedyś wyraziłem swoją opinię na ten temat. Pamiętamy cały komitet, który się zebrał przed 2018 rokiem. Miał 2018 rok odzyskania, rocznica odzyskania niepodległości miało być takim czasem, kiedy na ten 2018 rok miałaby zostać odbudowana brama. I ten komitet chyba się ukonstytuował około 2016. Powstawały pierwsze projekty odbudowy bramy. Natomiast nie jesteśmy w stanie, według mojej oceny, jeżeli chcemy, żeby to było rzetelnie, a chcemy, no to nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom obecnej i technologii, jakichś prawom związanym z kształtowaniem dróg. I nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić tam ruchu dwupasmowego, przelotowego w obrębie tej bramy, a takie były pomysły. Do posunięć rozszerzeniem, wtedy wówczas były takie pomysły, żeby rozszerzyć przelot główny nawet do 5 metrów. Natomiast bez straty jakości architektonicznej. Pamiętajmy, że ta brama jest inspiracją, są bramy antyczne, które mają swoje określone proporcje, które po prostu zawsze to funkcjonowało w oparciu o proporcje. I jeżeli ma to być zrobione w sposób solidny, to rzeczywiście tak naprawdę trzeba zamknąć tam ruch w obrębie, może nie całkowicie, bo przecież tak jak widzimy teraz, w jakiś sposób przez ten krótki odcinek czasu w Siedlcach funkcjonował mimo wszystko ruch, a była jeszcze zamknięta ulica i Floriańska, i Piłsudskiego. Może po prostu zrobić taki skręt z wjazd z Floriańskiej Piłsudskiego bez przejazdu w prawo. I wtedy ten odcinek przy kościele zamknąć, pomyśleć o tym, znaleźć jeszcze jakieś możliwe objazdy, czy też chyba planowana jest jakaś obwodnica też na kolejnym odcinku Siedlec, więc jeżeli to się uda, zadzieje, jeżeli te wszystkie elementy będą zrealizowane, to może jest szansa na to, aby przywrócić ten obiekt. Przynajmniej, a jeżeli już musi być jakiś przelot, no to niech on będzie w jedną stronę, bo tam było około chyba 3 metrów bodajże. Główny przejazd bramy miał około 3 metrów szerokości. Natomiast według mojej oceny, jeżeli ma być ona odbudowana, to niech ona będzie odbudowana w formie taką, jaką

0: w jakiej była, a nie tworzenie jakichś hybryd. Już w latach 50. w swojej książce tej zamieściłem rysunek. Był pomysł w latach 50. o odbudowę bramy, dzwonnicy już. W 50. XX wieku miałoby to być odbudowa bramy na cześć Armii Czerwonej. I tam jest w ogóle bardzo dziwna hybryda, bo tam jest zrobiony ruch oczywiście na dwie strony, czyli dwa łuki, mniej więcej takie same, i tylko w jakimś niewielkim stopniu nawiązuje to do historycznej budowli. A tak naprawdę tylko taka odbudowa w formie historycznej ma sens. Bo my mamy naprawdę w świecie, w Polsce mamy wiele pastiszy takich, które po prostu nie powinny się z punktu widzenia konserwatorskiego zadziać się. Wydaje mi się, że tylko rzetelna odbudowa ma sens, i tak robią wszędzie na Zachodzie. Niemcy do tej pory odbudowują po II wojnie światowej swoje państwo, ale to jest tylko i wyłącznie w oparciu o rzetelne badania i w oparciu o fakty historyczne, czyli jakby o ikonografię historyczną, o to, co mamy w spuścizie, ale odbudowują to, starają się przynajmniej, żeby wyglądało tak, jak to było pierwotnie, prawda? Więc ja zachęcam, ale myślę, że to jeszcze minie trochę czasu, zanim takie decyzje władze miasta podejmą, bo naprawdę z tym ruchem to trzeba coś zrobić. Jeżeli to odbudowa bramy ma mieć sens, to nie w formule poszerzania otworów przelotowych i zmian kubatury, bo to zmienia wszystko, zmienia to proporcje, zmienia to charakter obiektu i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat.
1: No ja się zgadzam, też nie wyobrażam sobie, żeby to poszerzać. Wydaje mi się, że powinno być po prostu coś wykombinowane z tą zmianą organizacji ruchu. No też wiem, że to może spowodować jakieś większe utrudnienia, no ale rzeczywiście w trakcie jakichś prac remontowych w tym rejonie jednak kierowcy dali sobie radę, więc

jeszcze nie wyobrażam sobie, żeby to poszerzać. Wydaje mi się, że powinno być po prostu coś wykombinowane z tą zmianą organizacji ruchu. No też wiem, że to może spowodować jakieś większe utrudnienia, no ale rzeczywiście w trakcie jakichś prac remontowych w tym rejonie jednak kierowcy dali sobie radę, więc...

0: było poza sezonem szkolnym i to może też wpłynęło na to, ale też były niepochlebne komentarze, żeby najpierw to, te fundamenty zasypać i szybko otworzyć ruch, bo po prostu jest, jest widać ten problem, ale tak jak analizuję też może to jak, bo sam wożę czasami dzieci do szkoły, zdarza się, więc ten bardzo są w okresie około godziny 8, to te korki są ogromne i około godziny 16 po pracy, jak ludzie kończą pracę, też są korki ogromne. Nie wiem, jak my to załatwimy wszystko. Natomiast uwarunkowania są takie tej odbudowy i zachęcam do starania się rozwiązać ich.
1: No myślę, że tak społecznie bardzo wiele osób popiera to, że chciałoby odbudowy tej bramy, jednak to jest zabytek i to taki nie byle jaki.
0: Nie byle jaki. I, natomiast jeżeli ma być odbudowane, to też nie we współczesnej technologii, tylko po prostu odtwarzającą tą technologię, która była. Pamiętam, jak rozbierali noclegownię na Łukasińskiego. Była taka sugestia, że cegła z tej noclegowni właśnie miałaby pójść na odbudowę bramy. No nic, ani cegły nie ma, ani bramy nie ma. Tak więc ani obiektu przede wszystkim pięknego nie ma, bo noclegownia przy Łukasińskiego była jednym z, poza katedrą była jednym z piękniejszych obiektów takiej wykonanych z cegły licowej. Z bogatym detalem architektonicznym, więc nie ma obiektu, nie ma bramy, nie ma cegły. Tyle mogę powiedzieć.
1: A też warto podkreślić, że brama kiedyś pełniła taką bardzo ważną funkcję w mieście. Tam się odbywały różne ważne uroczystości miejskie.
0: Tak, mamy chociażby wizytę Piłsudskiego tam na tym placyku przy przed bramą właśnie arcybiskup Przyździecki witał chociażby marszałka Piłsudskiego podczas jego wizyty w Sielcach, więc to była rzeczywiście scenerią dla wielu, wielu wydarzeń historycznych. W obrębie pomieszczeń tych, które się zachowały do dnia dzisiejszego, tam oczywiście one pełniły pewne funkcje dla parafii. W pewnym momencie było mieszkanie kościelnego czy organisty w jednym z nich, a w drugim tak zwany, w cudzysłowie może, urząd stanu cywilnego, bo tam właśnie spisywano wówczas i trzymano księgi nie tyle parafialne, bo księgi w przypadku małżeństw były robione duplikaty, prawda, ale tam też taką funkcję też jeden z tych budynków w pewnym okresie pełnił. Więc to, że one przez wiele, wiele lat były niszczone, ja pamiętam któreś wybory, obdrapane budynki, zaklejone były plakatami wyborczymi po prostu, no to cieszmy się, że miasto stanęło, miasto, parafia też, bo to te budynki należą do parafii, z tego co pamiętam, stanęły na wysokości zadania, że zostały one odnowione. Natomiast w obrębie tego pasa, z tego co słyszałem, to planowane jest też uczytelnienie tej bramy, szerokości bramy dzwonnicy w asfalcie, więc to byłoby taki też komponent, który przy modernizacji w ogóle całej tej drogi odpowiadał jakby też i wskazywał na tą historyczną, że coś w tym miejscu było. No oczywiście ktoś, kto jest bardziej świadomy i interesuje się historią miasta, no to będzie wiedział, że tam jest brama. Natomiast ktoś, kto przychodzi, no to ktoś, kto jest spoza Siedlec, ktoś, kto przyjeżdża, tylko będzie miał uczytanie coś, że coś w tym miejscu było, prawda? Że nie jest to, ten pas drogowy nie jest taki od zawsze. Bo rzeczywiście w tym momencie te dwa pomieszczenia, które są zachowane, jak osoba jest nieświadoma, no to nie wie, czy tam coś mogło istnieć poza nimi. Nie?
1: A już tak odbiegając od tematu bramy miasta, chciałam wspomnieć o czymś, co zobaczyłam ostatnio na twoim fanpage'u na Facebooku, który funkcjonuje bardziej jak portal informacyjny, gdzie można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji o historii Siedlec. Fanpage nazywa się Siedlce w kręgu sztuki. Jestem pewna, że niektórzy nasi słuchacze na pewno go znają. Pojawiła się tam informacja, że w Siedlcach istniały kiedyś wały obronne. Mieszkam w tym mieście od urodzenia, a nie miałam pojęcia, że takie wały istniały. Podobno fragment tych wałów można było jeszcze do niedawna oglądać naprzeciwko więzienia, tam gdzie kiedyś znajdował się

0: Stadion Miejski, obecnie mieści się Galeria Handlowa i po prostu trybuny tego stadionu znajdowały się na takim wale, który już obecnie nie istnieje. No, myślę, że dla mnie to było dużą ciekawostką i też mam nadzieję, że będzie ciekawostką dla kogoś, kto to teraz usłyszy, a nie wiedział, że Siedlce miały takie wały.
1: Oczywiście, to jest to nawet może nie obrony, tylko wały celne, bo chodziło o to, żeby wjeżdżając do Siedlec, uiszczać opłatę celną. I teraz ostatnio przeglądając archiwalia jeszcze znalazłem, okazuje się, że od strony zachodniej ten wał był przenoszony, bo pierwotnie wał był tak jak idzie ulica Wojskowa. A jak zaczęto budowę zakładu karnego w 1841 roku, no to po prostu ten wał został przeniesiony za zakład karny, tam gdzie jest obecnie na odcinek, tak gdzie jest odcinek ulicy Wałowej, prawda? No to jest od nazwy. Wówczas było 5 wjazdów do Siedlec, i gdzie stały rogatki, i uiszczano opłatę celną, aby móc po prostu korzystać z jarmarków i sprzedawać swój towar, prawda, na rynku siedleckim. Więc to było, że nie wiem, czy to wszystkie miasta, natomiast myśmy były oczywiście, w XVIII wieku było to miasto prywatne, potem było to miasto gubernialne, i więc też myślę, że to z tego wyniknęło, że było to pewien taki centrum, ośrodek centralny tutaj tych ówczesnej gubernii siedleckiej, i gdzie właśnie te targi się odbywały liczne, i z tego korzystano po prostu pobierając cło.
0: Myślę, że też na zakończenie warto dodać, że więcej o architekturze Siedlec, o wałach, bramie i innych lokalnych zabytkach można się dowiedzieć z Twoich książek.
1: Zachęcam po pierwsze do śledzenia portalu na Facebooku Siedlce w kręgu sztuki i zachęcam do spojrzenia do książki, którą można nabyć w Bibliotece Miejskiej. Została wydana w 2023 roku. Właśnie dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach i Urzędu Marszałkowskiego. I tam wiele informacji na temat nie tylko XVIII-wiecznych Siedlec, ale także i perełek w regionie możemy znaleźć. A sam portal internetowy jest pewną prowadzoną przeze mnie kontynuacją tych działań, które rozpocząłem w 2023 roku, wydając publikacje. Staramy się informować na bieżąco, ale też pokazywać prace konserwatorskie, które są realizowane w trakcie, i spotykamy się z różnymi konserwatorami, którzy opowiadają o tych działaniach. Tak więc zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za chwilę uwagi.
0: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że gościem Radia SK Siedlce był Piotr Ługowski, badacz XVIII-wiecznych Siedlec i architektury XVIII wieku.
2: SK Siedlce.

0: Jest 9, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 15-latek ciężko ranny po ataku w Kamiennej Górze. Nastolatek został zaatakowany wieczorem niebezpiecznym narzędziem. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec LPR, mówi Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
1: W wyniku prowadzonych działań kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
0: Policja po obławie zatrzymała dwóch 16-latków podejrzewanych o atak. 53 osoby z objawami zatrucia w ośrodku w Międzywodziu. Pacjenci skarżyli się na bóle brzucha, gorączkę i problemy żołądkowe. Sprawę bada sanepid.
2: Została pobrana woda do spożycia, wymazy sanitarne, ale jeszcze wyników nie mamy.
0: A wśród osób z objawami zatrucia nie ma dzieci. Kierowca warszawskiego ZTM ukarany za przyjście do pracy w spódnicy. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasady ubioru podczas upałów. Regulamin zabrania bowiem kierowcom jazdy w krótkich spodenkach, nawet przy wysokich temperaturach.
3: Dzisiaj można w spódnicy, w krótkich spodenkach, a jak ktoś chce bez albo w długich, to niech każdy dzisiaj robi co chce, bo to weekend jest, sobota, to jest czas, który rządzi się swoimi prawami, szczególnie w wakacje, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Tame Impala na

0: Maxwell & Bon, Whatever Turns You On. To jest Teska inna lato hit na czasie. Takie właśnie wam gramy. 8 sierpnia, 18 po 9. Najważniejsze, że weekend, że sobota. U niektórych się turnus rozpoczął urlopowy, więc pewnie jakiś wyjazd. Mam nadzieję, że samochód spakowany. Albo ogólnie walizki spakowane, bo przecież nie trzeba koniecznie samochodem. Można pociągiem, można autokarem, można samolotem. Byle w kierunku wolnego. Nawet jeżeli tylko na weekend, to też jest bardzo dobra opcja. A nawet jeżeli zostaliście w domu, to mam nadzieję, że rytuały weekendowe zostały uruchomione, czyli może nieco późniejsza pobudka. Ta kawa, która jest taka sama jak ta w tygodniu, ale w weekend smakuje zupełnie inaczej, prawda? I tak sobie patrzę i zaglądam do kalendarza z dzisiejszą datą i co ja widzę? Że Międzynarodowy Dzień Kota, że Wielki Dzień Pszczół dzisiaj mamy, ale też Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. I o jakie głosówki ja mam was teraz poprosić?
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No, też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
15: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie.

0: Здесь Calvin Harris и Disciples. Harry Busy Love в Radio SK на to hity na czasie tak właśnie brzmią. Odnośnie tych świąt, które w kalendarzu, tej mojej wątpliwości, o jaką głosówkę was poprosić, wpadła głosówka od Małgosi.
1: No może o takie, czy prosto do celu, czy raczej może obwodnicą, jak pan sobie życzy, proszę pana.
0: To raczej jak panie sobie życzą. Najważniejsze, żeby też przez szczyty.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, to teraz czas na nowości, a te uwielbiamy, bo rzeczywiście wszystkie hity zaczynają się w SC. Gość, który swego czasu bardzo mocno kojarzony był z zespołem Raymond, to skojarzenie chyba się już od niego trochę odkleiło, bo teraz bardzo mocno działa solowo. Rhea Garvey teraz daje nam nowy kawałek. Jak on brzmi? Czy się polubimy? Bardzo proszę, zróbcie głośniej, sami stwierdzicie, bo ja już wam gram w tym momencie. Rhea Garvey i Reverse.

0: you.
1: 23 minuty będzie 10. Szacun dla tych, którzy w sobotni poranek o tej porze już zamknęli wszystkie pierścienie aktywności w swoich smartwatchach, czy też inne wykresy. Krótko mówiąc, dali ognia z samego rana. Są tacy, którzy mają takie weekendowe nawyki. Ale wiadomo, że weekend to też czasami obowiązki, to też robienie tego, na co w tygodniu zazwyczaj nie ma czasu, czyli albo porządki w garażu, albo ogródek, albo działeczka, albo pojedziemy na działkę, ale tam też będzie coś do zrobienia, no albo zakupy. Słuchajcie, ja też wczoraj byłem na zakupach. Cały czas pozostaje pewna niezagospodarowana nisza w galeriach handlowych, czyli miejsce oczekiwania dla wszystkich facetów. Czyli kobieta, piękność, wchodzi do sklepu, tam sobie buszuje pośród tego, czym jest zainteresowana, a faceci tłumnie czekają przed sklepem. I tam niby są te różnego rodzaju kanapy, teraz nawet sobie telefon.

0: Czas za mało. Słuchajcie, tam powinny być konsole do gier, nie wiem, może stół bilardowy, może dart, może jakiś telewizor, gdzie ważny mecz byłby pokazywany, różne takie. I nie, że specjalna strefa dla mężczyzn wydzielona gdzieś tam w jakimś kącie galerii handlowej. Tylko tak w każdym miejscu oczekiwania być powinno i pokażcie mi teraz faceta, który się ze mną nie zgodzi. No dobra, ale tak na serio, co tam u was w weekend, jakie plany, co porabiacie? Co was albo trochę smuci, albo wręcz przeciwnie, bardzo cieszy. Czekamy na SMS-y pod 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Gwarantuję, jakiś prezent pewnie też się znajdzie, tak jak znajdują się hity na czasie na lato. Za chwileczkę u nas Taylor Swift.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Jak ten sobotni poranek jest dla was leniwym porankiem, to mam nadzieję, że Sienna Spyro ze swoim Great Expectation pięknie się wkomponowała w waszą weekendową, letnią, wakacyjną rzeczywistość. A tak przy okazji dodam na marginesie, tylko nie mówcie nikomu, że od poniedziałku w imprezce będą płyty Sienny Spyro do zgarnięcia, między innymi oczywiście, bo też będą inne fajne rzeczy. Zresztą jak zawsze u nas w Radiu SK. Ewelina napisała a propos planów na sobotę, że właśnie całą rodzinką śmigają na najnowszy Psi Patrol do kina na pokładzie 6-letni fan tego składu, więc weekend zaczyna się filmowo. No to miłych wrażeń życzymy. Rzeczywiście weekend czasami dzieciaki cisną nas o różne aktywności. No i jak odmówić? Jak odmówić?
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam. Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne, aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: I po reklamie.
12: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Poszkodowanych jest 11 osób. To po wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu bus zderzył się z osobówką.
13: Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok.
12: Mówi Marzena Sałata z policji w Kraśniku. Służby pomagają poszkodowanym, na miejscu są utrudnienia, a policja kieruje na objazdy. Morawiecki z pizzą na wrocławskim Jagodnie. Były premier odwiedził mieszkańców osiedla, które zasłynęło z rekordowej kolejki podczas wyborów. W 2023 roku wyborcy czekali tam na oddanie głosu aż do 3 w nocy.
14: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo.
12: A w spotkaniu wzięło udział około 200 osób. Zamek w Międzyrzeczu trafi na 5-złotówkę. W przyszłym roku NBP wyda okolicznościową monetę. To część serii Odkryj Polskę, a do obiegu trafi 1 000 000 takich monet.
15: To już minuta po godzinie 10:00. Co? Weekend dopiero się rozkręca. Ja chciałem powiedzieć, że cały czas trwa. No, przecież to dopiero początek. Najlepsze przed nami. Rafał Adamczak, dzień dobry. Witajcie. No to spokojnie tę godzinę rozpoczniemy. Rock and Ball Man i Human. Pasuje?

0: 18 po 10, ależ energia płynie z tego numeru. To Per Genie sama w Radiu SK na lato. Takie hity na czasie wam gramy właśnie w SC. No ale jest taka dziewczyna, która na pewno już nie chodzi sama. Mało tego, od dzisiaj będzie miała nie tylko chłopaka, ale... A zresztą posłuchajcie głosówki od Maćka.
1: 8.08, piękna data. I oto z kawalera. Dzisiejszej nocy nie zostanie nic.

0: Matę mężczyzna, pozdrawiam.
1: Z kawalera nie zostanie nic. Maciek, trzymaj się tam, matko. Radio
2: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
11: Tak!
10: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotę!

0: Gość, który pobił rekord w ilości łysych na widowni, na koncercie. Pitbull, Hotel Room Service. No, bardzo bogato koncertowo ze strony Pitbulla, jeżeli chodzi o Polskę. To fajnie, to nam się podoba. Koncertował w lipcu w Warszawie, ale przed nami w tym roku jeszcze dwa koncerty tego gościa. 27 listopada Atlas Arena Łódź i 3 grudnia Ergo Arena, czyli Trójmiasto. No właśnie, tam jeszcze z tym chyba najbardziej znanym Whistlem spotkać się w tym roku muzycznie można. Słuchajcie, ale wakacje to oczywiście czas, kiedy się przemieszczamy, kiedy podróżujemy dzięki naszej jaskowej apce. Możecie nas, Radio SK, zabrać ze sobą na wynos, gdzie tylko chcecie. W każdy zakątek świata, krótko mówiąc, SK tam, gdzie ty. I w tej apce chciałbym, żebyście dali nam znać, jak spędzać lato, bo ja mam dla was zestaw eskowy, bardzo wakacyjny. To jest wodoodporny głośnik Bluetooth, a do tego jeszcze leżak Radia SK. I taki zestaw oddam komuś po godzinie 11, więc czekam na wasze zgłoszenia właśnie w naszej apce. SK, tam gdzie ty. To jest chyba niezła opcja na wakacje, co?
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Ale tu gorąco.
6: To kup mieszkanie w M3.
5: I co, będzie chładniej?
6: Będzie. Klima za 0 zł.
5: Serio?
6: Serio? Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
7: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13. m3skorupka.pl.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.

No lato hity na czasie to jest Radio SK, Martin Garrix, Ed Sheeran na Rebirth. Już za nami 7 minut i będzie godzina 11. Gwarantuję, że jak zasiądziecie w naszym eskowym leżaku, to możecie tam się zasiedzieć na dobra, nawet przyciąć trochę komara. Wygodny jest, no wygodny, sprawdzone, przetestowane, ale nówka sztuka jest do oddania dla was w zestawie z naszym eskowym wodoodpornym głośnikiem Bluetooth. I takie zestawy oddam, a właściwie taki zestaw oddam komuś po godzinie 11. Wystarczy, że nam

0: informacja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix
1: w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Stosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: A tych 30 dni przed obniżką 7,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska.
6: Skoro mamy sobotę, to bardzo fajnie byłoby poczuć sobotni klimat, a że mamy też wakacje, to będzie jeszcze lepiej. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od imprezy dla fanów K-popu już niedługo, bo 15 i 16 sierpnia bardzo warto wybrać się do Chorzowa. Tam Sound in Colors, a więc K-pop Expose, impreza, na której wystąpią największe gwiazdy koreańskiej muzyki. Między innymi Suho, będzie też 80s czy Icon i wielu, wielu innych. Sprawdźcie zresztą sami. Jeżeli jednak chcielibyście wybrać się do Kapadocji bez wyjeżdżania z Polski, to wpadnijcie do Leszna. Tam już niedługo leszczyńska noc balonowa, to od 28 do 30 sierpnia na tamtejszym lotnisku. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival 24-27 sierpnia. Tam będzie działo się muzycznie, m.in. walka o bursztynowego słowika.
5: Eska.
7: Eska.
5: Summer City.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Zbliża się 11, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jeden z 16-latków nadal zatrzymany, drugi wrócił już do domu. To po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze. Chłopak został raniony ostrym narzędziem i trafił do szpitala. Jego stan nadal jest bardzo ciężki, mówi Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
10: 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka.
9: Teraz sąd rodzinny zdecyduje, czy nieletni odpowie jak dorosły. Mgła nie będzie już problemem na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać system, który pomoże przy lądowaniu w trudnych warunkach.
11: W znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
9: Mówi Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska. A na lotnisku pojawi się też kilkanaście nowych urządzeń, które mają przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa. I na koniec jeszcze utrudnienia na trasie między Warszawą a Lublinem. Na obwodnicy Garwolina trwa remont jezdni w stronę Lublina. Ruch odbywa się tam jednym pasem.
12: Dokładnie godzina 11, teraz na zegarkach, sobota, 8 sierpnia, wakacje, weekend, czy może być lepiej? A, no i lato jeszcze do kompletu. Mamy na razie taki oddech delikatny od upałów, ale one jeszcze wrócą. Ale jaki głośnik do kogoś powędruje eskowy w tej godzinie. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to teraz na początek Shakira i Burna Boy, daj.

0: 16 po 11 w sobotę 8 sierpnia słuchacie Eskin na lato, hity na czasie i nikim inny nasz Starships. Za chwilę muzycznie będzie Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku, będzie też Enrique Iglesias i Duel El Corazon, ale teraz tak naprawdę czas bardzo zajęty ma Michał. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, żniwa u ciebie jeszcze trwają, czy już powoli ku końcowi? Jak to dokładnie wygląda?
1: Żniwa cały czas trwają i w zasadzie mogę powiedzieć, że będą jeszcze trwały długo, ponieważ mam taki rodzinny tutaj interes biznes i prowadzimy skup zbóż. I w zasadzie cały czas rolnicy nam dojeżdżają ze zbożem i nie ma wytchnienia. Widzisz, od 7 do 23 czasami prowadzimy.
0: Wszyscy nam w naszej eskowej apce piszą o tym, jak to odpoczywają, jak to jest nad morzem albo w górach. A ty, widzę, mimo tego, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem, masz ręce pełne roboty. I słuchaj, jak ci dam ten nasz eskowy zestaw z wodoodpornym głośnikiem Bluetooth eskowym, to gdzie ten głośnik będzie ci eskę grał, powiedz w takim razie? Gdzie ty go wrzucisz?
1: No ja myślę, że chwilę przystopuję, jak będę miał taki głośnik z eski, to myślę, że jakieś wakacje mi się będą należały i pójdę na basen, bo wiem, że jest wodoodporny, to
0: jest,
1: może mi się
0: jest.
1: może mi się nie wyłączy.
0: Słuchaj, ale możesz go też, nie wiem, czy ty jakimiś maszynami jeździsz, możesz go też zabrać ze sobą do kabiny, nawet jak się zakurzy, to potem możesz go spokojnie umyć, a jak już rzeczywiście będziesz miał relaks, taki wiesz, pełną gębą, to jeszcze do tego leżak eskowy, pomarańczowy, jaskrawy dla ciebie,
1: super.
0: W jedynie słusznych naszych eskowych barwach.
1: Ale to prawda, każda maszyna tutaj ma swoje dźwięki i myślę, że głośnik je pięknie zagłuszy. Cieszę się.
0: Słuchaj, a ty jesteś teraz może w jakiej maszynie? Siedzisz może tak zupełnie przypadkiem?
1: No w tej chwili akurat jestem w samochodzie, to akurat mi się nie zgrywa, ale będę na pewno jeszcze cały dzień.
0: Chciałem cię poprosić o jakiś klakson, ale jak jesteś w standardowym samochodzie, o standardowy klakson ciebie prosić nie będę w takim razie. Słuchaj, ciesz się tym eskowym zestawem i słuchaj nas wszędzie w eskowej apce na wynos koniecznie, bo eska tam, gdzie ty, a jak mówiłem, eskowy głośnik i leżak eskowy już do ciebie na te żniwa fruną!
1: Super, pięknie się cieszę.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A komu się teraz nie udało, proszę się nie mazać, proszę otrzeć łzę, dlatego że takich zestawów jeszcze mamy dużo i na pewno jeszcze dzisiaj, jutro i przez kolejne weekendy będą one do zdobycia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: 550 watów Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Ską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. Swedish House Mafia i Lekeli. Takie połączenie. Happiness is so sad. Tak nazywa się ten numer. 23 minuty będzie południe, sobotnie. Zaraz muzycznie Shawn Mendes i Stitches. A na naszym messengerze SK-owym pojawiła się głosówka od Asi.
1: Ja mam dzisiaj piękny, wspaniały dzień, bo mam dzisiaj pierwszą rocznicę zostania instruktorem nauki jazdy. Jestem przeszczęśliwa, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam wspaniałego szefa, świetną szkołę i mam powód do radości. Poza tym, co najważniejsze, mam wspaniałych kursantów, którzy dają mi wiele, wiele radości.
0: No, słychać też, że Asia ma w sobie ogromny spokój, no ale w tym fachu to chyba inaczej nie można, więc gorące pozdrowienia dla samej Asi, dla wszystkich jej kursantów i w ogóle dla wszystkich Elek, gdzie teraz sobie na przykład śmigacie z fajnym instruktorem. No, mówię fajnym instruktorem, no bo jeżeli włączył wam w samochodzie w Radio SK, no to jest fajny instruktor.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serde, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
10: Yes, of course.
9: Od 1 do 14 sierpnia

0: No nie mówcie, że od kilkunastu dni ten numer nie dźwięczy wam w głowie non-stop. To jest dobry numer. Naprawdę, Age R&B. Ring My Bell. W Radiu SK na lato takie hity na czasie? Ma wam gramy, właśnie wesce wakacyjnie, weekendowo. 6 minut i będzie godzina 12. Mieliśmy już dzisiaj głosówkę i meldunek od Maćka, który dzisiaj w nocy przestanie być kawalerem. Ważne życiowe decyzje jednak ludzie weekendowo podejmują, ale u Pauliny w życiu, a właściwie w życiu jej najbliższych, też się dużo dobrego dzieje.
1: Hej Eska, ja bym chciała przesłać moc wytrwałości dla mojej szwagierki. Właśnie rodzi, są na porodówce, szwagier z nią. Brawa dla niego, to jest jego pierwsze dziecko, wytrwałości. Niech się sprężają, to jeszcze dzisiaj do nich polecę.
0: Cudownie, ktoś przychodzi.

0: Będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Jabłko 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale tu gorąco.
2: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chłodniej?
2: Będzie, klima za 0 zł.
3: Serio?
2: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 z Korupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
4: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
2: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
4: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się południe. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 10 osób w szpitalu, wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Ich życiu nic nie zagraża. To najnowsze informacje po zderzeniu busa z osobówką koło Kraśnika na Lubelszczyźnie. Na miejscu nadal pracują służby, a droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. Hiszpania wprowadza kontrolę na granicy z Włochami. Sprawdzani będą pasażerowie statków i samolotów. Kontrole potrwają do 7 września. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie. I jeszcze niecodzienne zdarzenie w gliwickiej Ostropie. Rolnik wjechał pługiem na świeżo położony asfalt przy ulicy Rybackiej.
7: Jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów.
6: Mówiła Marzena Szwec z gliwickiej policji. Mężczyzna twierdzi, że część drogi leży na jego działce. Miasto ma inne zdanie i twierdzi, że droga w całości należy do Gliwic. Spór o własność i pieniądze trwa już od 30 lat. Nagranie z tego zdarzenia mamy na sk.pl.
8: Oglądaliście pierwszą część filmu Auta? Zygzak McQueen też uszkodził świeżo położony asfalt. Skończyło się podobnie. Punktualnie mamy teraz godzinę 12, jest sobota, weekend, wakacje, lato. Lato, które na moment stygnie, mamy oddech od upałów, ale one jeszcze wrócą. To Kuba i Kuba na otwarcie tej godziny, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: DJ Godzia i Jason Derulo, Mitico w Radiu SK. To są hity na czasie 14 po 12. Dużo fajnych wydarzeń muzycznych przed nami. Rozdawaliśmy wam zaproszenia i miejscówki na polu namiotowym, a także kieszonkowe na Siget Festival. Ten już w tym tygodniu, dokładnie od 11 do 15 sierpnia. Wiadomo, to Budapeszt, Węgry, tam będziemy my, będziecie wy, a przynajmniej ci, którym się udało. Ale nawet jeżeli wam się nie udało, to koniecznie trzymajcie z nami, nasłuchujcie tego, co się dziać będzie na antenie i w naszych socialach, bo wszystko wam pokażemy. Tak też oczywiście do zobaczenia, ale i do usłyszenia to będzie na naszej antenie, więc na pewno klimat Siget Festiwalu wam się wszystkim udzieli, a potem już będziemy szykować się na Top of the Top Sopot Festival. To już bliżej. W naszym pięknym nadmorskim Sopocie tam będziemy festiwalować od 24 sierpnia i takie to są plany jeszcze na ten jakże intensywny miesiąc wakacji. Mówią, że ostatni, ale wiem, że teraz się odezwą studenci, którzy powiedzą, że o, halo, halo, jeszcze wrzesień wolny. No, wolny dla tych, którzy poprawek nie mają, wiadomo. A w ogóle najlepiej mają ci, którzy dopiero studia zaczynają. Najdłuższe wakacje w życiu. Zazdro, bo potem to już będziecie musieli tylko i wyłącznie kombinować z urlopem.
1: Radio SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
18: He's psycho.

0: nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: I po reklamie.

0: 28 minut i będzie godzina 13. Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat już za nami. Upały na chwilę odpuściły. Mamy taki weekend, kiedy jest delikatna ulga, aczkolwiek też no, nie ma co narzekać. Jest dobrze. W kategoriach zepsucia pewnie pogoda mogłaby się zepsuć bardziej. Ale po co to komu? Nie, lepiej nie wywołujmy wilka z lasu. Na początku tygodnia, zaraz po weekendzie znowu będzie delikatny wystrzał, jeżeli chodzi o upały. Potem przez cały tydzień wznośnie, fajnie, mniej więcej tak jak teraz, ale kolejny weekend to znowu będzie powrót upałów. Bardzo ładnie, ja to kupuję w końcu, od czego są wakacje, od czego jest lato, prawda? Nie ma co narzekać. Aha, początek tygodnia może być deszczowy, ale teraz raczej będzie taki deszcz dla ochłody. Nic groźnego, nie powinno z tego wynikać. Sombrut, który do zobaczenia i do usłyszenia będzie na Siget Festiwalu, muzycznie z hitem 12 to 12, pojawi się w Esce już za chwilę.
1: Promocja. Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr, 1,55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu SK. To są hity na czasie. Łukasz, powiedz, czy już porządki weekendowe, sobotnie za tobą, czy udało się cztery kąty na błysk ogarnąć?
1: Udało się uciec, żeby tych kątów na błysk nie ogarniać. To jest najlepszy sposób.
0: To jest tak. Przepraszam, ja muszę do pracy. Ja muszę do pracy, to przed świętami ja też mam zazwyczaj więcej dyżurów.
1: No dokładnie tak, to jest najlepszy moment na pracowanie i wtedy się mówi, dobra, to jak wrócę, to pomogę. I wtedy się przedłuża w pracy, niestety.
0: Zdecydowanie. Tak, przepraszam, musiałem
1: za późno,
0: dłużej.
1: No
0: tak,
1: niestety. Tak. No bywa.
0: Jeszcze dobrze, jak ktoś rzeczywiście to kupuje i tak sobie myślą, o, biedny Łukasz do pracy musiał.
1: I jeszcze o, jaki ty zmęczony, odpocznij sobie, polesz.
0: Patrz, takiego nowego mopa kupiłam, ale nie, to może w przyszłą sobotę się z nim zapoznać.
1: Bardzo chętnie przetestuję, bardzo chętnie.
0: No, jak widzicie, znamy życie, moi drodzy. Łukasz Dończyk, z wami zostaje Rafał Adamczak. Dzięki serdeczne.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1500.

0: Wirtuami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ale tu gorąco.
1: To kup mieszkanie w M3.
2: I co, będzie chładniej?
1: Będzie. Klima za 0 zł.
2: Serio?
1: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
3: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
1: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
3: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do soboty!

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: I po reklamie.
4: SK.
5: Tyle imprez w całej Polsce. Nie chcielibyśmy przegapić żadnej z nich. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. My zadbamy o to, abyście nie nudzili się w wolnym, wakacyjnym czasie. Zaczynamy od SK Music Tour. To jest nasza trasa koncertowa. W ten weekend ona m.in. w Złotoryi. Dziś jeszcze koncert Dawida Kwiatkowskiego, a jutro Małgorzata Ostrowska. To jednak nie wszystko. 15-16 sierpnia to Kraśnik, tam Eryk Moczko, Tilaf czy Paktofonika. Sprawdźcie zresztą sami, będzie też tego zdecydowanie więcej. A teraz już Puchar Świata, drużynowy, żużlowy. Wpadnijcie do Warszawy, jeżeli macie ochotę na speedwayowe emocje. Będzie działo się bardzo dużo i w Warszawie, w podobnym miejscu, Błonia PGE Narodowego czekają na was z muzycznymi historiami. 21 sierpnia tam na scenie Żabson, Modelki, Bledka czy Plan B.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. Kierowca potrącił 46-latkę i odjechał, nie udzielił jej pomocy. Kobieta szła poboczem.
8: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery, o ich udostępnienie funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kubieszowie.
7: Apeluje Beata Kieliszek z Policji w Lublinie. Informacje można przekazać również dzwoniąc pod numer 102. Pożar na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. Ranna została 4-osobowa rodzina. W nocy zapalił się samochód z namiotem dachowym. Służby ustalają przyczynę pożaru. Koty rządzą. Dziś jest ich święto. Rudzielce, dachowe, rasowe. Każdy jest wyjątkowy dla swojego właściciela.
9: Bardzo charakterny, robi wszystko z nami. Żyje życiem rodziny, ale na swoich zasadach.
10: Oczy ma złote, futro ma połyskująco złote.
7: A w Międzynarodowy Dzień Kota każdy kociarz podkreśli, że dom bez kota to głupota.
11: To ja wam teraz tak zagram, że będziecie jak kot mruczeć, że będzie wam tak dobrze, jak ta Eska fajnie gra. Ci, którzy rano na wakacje wyjechali, pewnie już dojeżdżają, żeby wam dzieci z tyłu nie marudziły i żebyście energii nie stracili, Eska dobrze wam zagra i dla tych, co w pracy są, też zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 minuty po 13:00.

0: Ta końcówka brzmi, jakby się burza zbliżała. Ale spokojnie, to tylko ten numer takie dreszcze powoduje. Dzisiaj jednakowo w całym kraju trochę chmur, trochę słońca. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. Za chwilę gram Shona Mendesa, który, słuchajcie, ogłosił, że jest w związku, że ma nową dziewczynę. Jakiś czas temu było o nim głośno, jak był w związku z Kamilą Cabello. Razem przecież nagrali hit Seniorita. I to było tak, że oni najpierw ze sobą byli, potem się rozeszli, potem się zeszli i tak się nie mogli zdecydować. Ale teraz już definitywny koniec. Shawn Mendes ogłosił, że ma nową dziewczynę. Ogłosił to publicznie na Instagramie. Złożył jej życzenia urodzinowe. Napisał do niej kochanie. Powiedział wszystkiego najlepszego. Zaobserwował ją na Instagramie. Nawet dał jej lajka i o urodzinach pamiętał. Słuchajcie, to musi być prawdziwa miłość.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy, Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach.

0: Promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
13: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Z tym hiciorem znamy się doskonale, to teraz pora zapoznać się z kolejnym, nowym, gorącym, wakacyjnym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK macie najświeższą playlistę na wakacje. Gramy takie numery, których po prostu musicie posłuchać, a ten numer trzeba po prostu zabrać ze sobą na wakacje. Sylwia Grzeszczak powróciła z nowym kawałkiem. To jest ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. Co roku nam taki przynosi. Było Och Jach, były słowa na K. A teraz dostajemy Mango. W tym numerze Sylwia Grzeszczak śpiewa o tym, że ma lato w głowie. Jakie lato?
2: I sentymentalne, i wracające do sytuacji sprzed lat takich pięknych, takich wspaniałych.
0: No to wy też przy tym numerze powspominajcie wasze najpiękniejsze wakacje. Sylwia Grzeszczak i Mango już teraz.

0: hit zawsze na czasie. Tego zawsze się dobrze słucha i prędko to się nie zmieni. Nelly Furtado i Timbaland w Radiu SK. A tymczasem w Gliwicach jest wielka afera. Słuchajcie, rolnik zaorał świeżo wylany asfalt. To jest coś nieprawdopodobnego. Pan rolnik twierdził, że jak gmina wylała nowy asfalt na drodze, to ona nie powinna tego zrobić, bo on twierdzi, że ta droga przebiega na jego działce. Gmina się z tym nie zgadza. No i zrobiła mieszkańcom nową drogę, więc pan rolnik świeżo po tym, jak wylali asfalt, przejechał traktorem z maszyną rolniczą i ten świeżutki, gładziutki asfalt po prostu zniszczył. Sprawa trafiła do prokuratury. Słuchajcie, zniszczyć świeżo wylany asfalt? Ja nie wiem, do czego to porównać. No nie wiem, to tak jakbyśmy weszli do pokoju sekundę po tym, jak druga połówka podłogę umyła na przykład. Albo jakbyśmy opluli pastą lustro, które ktoś przed chwilą wyczyścił. Albo jeszcze gorsze, słuchajcie, jakbyśmy nakruszyli jakąś bułką w świeżo odkurzonym samochodzie. Skandal.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj

0: IF Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: wszystko.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.

0: Alex Warren jedzie razem z wami na wakacje. To jest Radio SK, mamy playlistę w sam raz do samochodu i pozdrawiamy Adę, która pisze na Messengerze, że ona właśnie z wakacji wraca. Wraca z nadmorza i już zostało jej tylko 100 km do domu. I już sobie wyobrażamy, jaka tam atmosfera w samochodzie panuje, prawda? Nikt nie ma chęci do rozmowy, jest taka cisza, wszyscy smutni, że się wakacje kończą. Zostańcie z SK za chwilę, daj od Shakiry na poprawę humoru. No właśnie, dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, do czego dzisiaj wam potrzebne są dobre wakacyjne hity na czasie z Radia SK. Gdzie wam SK towarzyszy, krótko mówiąc? Może właśnie na wakacje jedziecie, a może z niechęcią, ale bierzecie się powoli za sprzątanie sobotnie w domu, albo wracacie z pełnymi torbami z zakupów sobotnich. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK. Za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. W euro na wszystko czy stać?
1: Eurorabat ty masz, kupuj. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: 41% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Trochę sportu, a może dobra muzyka, a może i jedno i drugie. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. My mamy dla Was między innymi takie propozycje, ale również wiele innych. Zacznijmy od sportu. Przed nami Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Wpadnijcie do miejscowości Stare Jabłonki od 12 do 16 sierpnia, jeżeli macie ochotę zobaczyć najlepszych siatkarzy na świecie, najlepszych siatkarzy plażowych, to w warmińsko-mazurskim. Teraz jednak opcja na muzyczne. Historia Olsztyn Green Festival 14-16 sierpnia. Na scenie naprawdę wielu artystów, m.in. PZ, Vito Bambino, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Igo. I mogę tak jeszcze długo wymieniać. To nie wszystko. Mam jeszcze dla Was Odnowa Festival. Ta impreza w Kielcach 14 sierpnia. Na scenie Igo, Zalia czy Kasia Sienkiewicz.
6: SK Summer City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra zderzyły się 3 auta. 2 osoby trafiły do szpitala.
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo.
8: Mówił Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Samoloty wojskowe nad Warszawą. Uspokajamy, nie było żadnego zagrożenia, były to przygotowania do defilady. Nad Wisłą można było zobaczyć F-16, F-35 i śmigłowce Black Hawk. W nocy na zamkniętej Wisłostradzie odbędą się za to próby wojsk lądowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Już w środę astronomiczny spektakl. W całej Polsce będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Księżyc przesłoni około 80% tarczy. Jak bezpiecznie obserwować to zjawisko? O tym piszemy na sk.pl.
10: A wy nagrywacie głosowy na SK-owym Messengerze. W czym wam dzisiaj SK towarzyszy? No i Irek pozdrawia nas z wielkiego dźwigu.
11: Hejka, no ja z wami oczekuję fajrantu do 15.
10: To Irek, na spokojnie, tylko godzinka została, jakoś zleci, a poza tym lepiej siedzieć w pracy niż sprzątać w domu. To jest ważna sobotnia zasada. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK. Mamy dla was hity na czasie na lato, no i sprawdzamy, w czym wam dzisiaj ta eseczka wasza towarzyszy. Ola daje znać, że u niej ta sobota z tych bardziej wymarzonych.
1: Hej SK, nam towarzyszycie dzisiaj w pływaniu na kajaku. Jesteśmy nad Jeziorem Żywieckim i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i gracie tak pięknie. Pozdrawiamy, Ola i Darek.
0: Polecamy się, my nie zamierzamy przestać. Za chwilę gramy dalej, będzie między innymi Dua Lipa czy Bledka. Jak skoro jesteście na kajakach ze swoim facetem jesteś, to ja już sobie wyobrażam, jak to wygląda. Tym pewnie tam nogi do przodu, chill, opalanie, a on tam wiosłuje, robi plecy. Weź mu jakąś tam co jakiś czas przekąskę wyciągnij i będzie dobrze. Taki podział obowiązków sobotnich to ja rozumiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
12: Yes, of course.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 300.

0: ale się romantycznie zrobiło. Zalia w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, ale no nie zawsze romantycznie jest. Sobotnia praca czeka, SK jest wszędzie tam, gdzie wy. Na przykład w traktorze u Mateusza, który teraz na żniwach pracuje.
1: Mimo, że sobota, ostro talerzymy, tutaj jeszcze 5 hektarów. No i co, taka sobota, później grill. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: A, no to ważne, że za to talerzowanie będzie potem nagroda. Tylko teraz trzeba znaleźć chętnego, który nam tego grilla przygotuje, prawda? Z tym może tak łatwo nie być. Dlatego w takich sytuacjach nie ma nic piękniejszego, jeżeli jak wiadomość od znajomych. A może chcielibyście dzisiaj wpaść do nas na grilla? Takiej wiadomości nam wszystkim życzę. Gipsy Kukon, ty masz to po krótkiej przerwie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę. Przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę kawa Nescafe Classic 200 gramów, aż 33% taniej. Z kartą klienta tylko 19,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Numer to ratunek dla ziewającego kierowcy. W długiej trasie na wakacje, wiem, sam testowałem. Axwell i Bon w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, wyjątkowe odkrycie na dnie kanału La Manche. Nurkowie wyłowili butelkę piwa, która leżała na dnie przez 160 lat. A dlaczego teraz ją wyciągnęli? W 2026? Wiadomo dlaczego, prawda? Złotówka, kaucji, piechotą nie chodzi.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te

0: aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Ghostplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała bardzo letnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła, gdy jej nie było? Czy odpoczywała, czy może nie?
7: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
6: Ale do czego dokładnie doprowadzi, to Sylwia nie chciała nam zdradzić. Nowy hit Sylwii Grzeszczak mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i na pewno Mango jeszcze dzisiaj do naszej antenie usłyszycie, a teraz sobie razem odpoczywamy w tę wakacyjną sobotę. Odpoczywamy od upału, no w końcu się ochłodziło, można wietrzyć mieszkania i dawajcie głośniej, żeby sąsiad też dobrej muzy posłuchał. Obiecuję, w tej godzinie już za kilka minut gram wasz ulubiony hit numer 1 gorącej dwudziestki, Wszystkie marzenia od Łatwoganga i Majko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kiedy już głowa boli od szumu odkurzacza, wtedy wchodzi ona, Sienna Spyro, i daje przyjemną ulgę. To jest Radio SK i wakacyjne hit na czasie. A teraz słuchajcie, mocno współczujemy turystom wypoczywającym na Majorce. Oni mają spory problem. Woda w morzu jest zbyt ciepła. A tak serio mówiąc, słuchajcie, temperatura wody dookoła Majorki bije rekordy, wynosi ponad 33 stopnie. Ja wam mówię, jak to tak dalej pójdzie, to Hiszpanie będą do Polski na wakacje przyjeżdżać, żeby się schłodzić trochę. I będą mówić, no w tej Polsce, no to może pogoda trochę kapryśna, ale przynajmniej morze zimne. I to bez cienia sarkazmu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: nie, no to już wróciłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pionek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Shakira i Dizzy Rascal w Radiu SK. Co robicie z S-ką w głośnikach? O to was zapytałem. No i u Michaliny dzisiaj sobota przez wielkie S, przez P i przez G.
1: Hej SK, od rana z wami piorę, sprzątam i gotuję.
0: I możemy tylko się domyślać, że mąż Michaliny nagle zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i prawdopodobnie od kilku godzin ukrywa się w garażu. I jak tę głosówkę usłyszał, to wie, że jeszcze chwilę tam musi posiedzieć. Może trawę skosić? Michalina, weź go w obroty. A SK dobrze zagra. Apacy, apacy, to po krótkiej przerwie. Rose z Bruno Marsem.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ho!

0: przez P i przez G.
1: Hejeska, od rana z wami piorę, sprzątam i gotuję.
0: I możemy tylko się domyślać, że mąż Michaliny nagle zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i prawdopodobnie od kilku godzin ukrywa się w garażu. I jak tę głosówkę usłyszał, to wie, że jeszcze chwilę tam musi posiedzieć. Może trawę skosić? Michalina, weź go w obroty. A Eska dobrze zagra. Apacy, apacy, to po krótkiej przerwie. Rose z Bruno Marsem.
2: Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha?

0: jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.

0: Kanady pochodzi ten piękny głos. Cameron Whitcomb. Wszystkie hity zaczynają się w Esse. No i słuchajcie, znalazłem człowieka ukrywającego się w garażu. Wcześniej grałem głosówkę naszej słuchaczki Michaliny.
1: Hej, Eska, od rana z wami piorę, sprzątam i gotuję.
0: I powiedziałem, że mąż pewnie się tam w garażu ukrywa. No i słuchajcie, trafiłem, Krzysiek nagrał głosówkę.
2: Hej, Eska, mąż Michaliny wszystko słyszał i zgodnie realizuje ten plan. Pozdrawiam.
0: Oj, Krzysiu, nagrabiłeś sobie. Żeby wyglądać autentycznie, to teraz musisz wrócić na górę, zmęczony, udawać zmęczonego i zasnąć na kanapie. To może Michalina zła nie będzie. Pozdrawiam wszystkich zajętych domową pracą i tych wypoczywających. Za chwilę Eska załatwia bezprzewodowy głośnik i leżak. Co i jak powiem za chwilę.
3: Radio Eska. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę. Przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz lody kolorowe Lato Coral

Sims, zespół Ira, Dawid Kwiatkowski czy Jan Kleosia. Wstęp też darmowy, żagle w Szczecinie potrwają od piątku do niedzieli, a teraz mamy wakacyjną sobotę, prawie minuta po godzinie 16. Zabieram się z wami nad morze, w góry, może na Mazury. Spokojnie, nie będę wam podpijał tej kawki, która już się tam wystudziła. O gryza hot doga też nie poproszę, jakby co. Spokojnie, ja sobie będę siedział i będę wam dobrze grał. Calvin Harris i Rihanna już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: do sobotniego odpoczynku w sam raz. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i teraz słuchajcie, mamy wyjątkowe połączenie telefoniczne z RODOS. Razem z nami Paulina. Hej Paulina.
1: Hej SK.
0: No to chwal się, co ty na tym RODOSie robisz? Jak tam odpoczywasz?
1: No, odpoczywam. Słuchajcie, mamy tutaj leżatek, zaraz rozparamy grilla, także... Jest super.
0: Ale też ogórki też są szykowane na jesień, tak tutaj czytam w twoim
1: zgłoszeniu. Tak, zgadza się.
0: A dużo jeszcze pracy na dzisiaj zostało, zanim sobie właśnie odpoczniecie
1: właśnie
0: na leżaczku.
1: Dzisiaj mamy luzik.
0: No to piękna sobota wam się szykuje w takim razie. Słuchaj, to żebyś mogła tam więcej znajomych na ten RODOS twój zaprosić, rodzinne ogródki działkowe, to ja mam coś dla ciebie. Eskowy zestaw wakacyjny. Leżak i bezprzewodowy głośnik.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Eska będzie Przyda zawsze się. Tam, gdzie ty, bo tutaj czytam w twoim zgłoszeniu, że masz tam bardzo stare radio, które już ledwo działa. No to w sam raz sobie eseczkę w eskowej apce na smartfony odpalisz i będziesz mogła nas słuchać na działce i odpoczywać w wakacje. To w takim razie dobrego odpoczynku w sobotę ci życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć taki eskowy zestaw wakacyjny, no to taką apkę jak Paulina pobierajcie na swojego smartfona i za darmo piszcie Eska tam, gdzie ty. W tej zakładce tę zabawę znajdziecie. No i na pewno dzisiaj jeszcze do kogoś z was w tej sprawie zadzwonimy. Reklama.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin, Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na

0: BMW.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK. Ale teraz zrobi się poważnie, bo my znaleźliśmy właśnie kolejne dowody na to, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Tak jest, u nas playlista przez całe wakacje wypchana najlepszymi nowościami, jak walizka przed tygodniowymi wakacjami nad polskim morzem. I teraz bardzo wakacyjny hicior ma dla nas rodzeństwo z Niemiec, które znacie doskonale, to bracia Fastboy. Stworzyli na przykład hit Forget You. A teraz przychodzą z nowością, która brzmi po prostu jak wakacje w czystej postaci. Jak panowie mówią, to piosenka do chwil, które chciałoby się zatrzymać na dłużej, czyli po prostu wakacje. Poczujcie to razem z nami. Przy tym numerze można sobie wyobrażać, że wybieramy się w przejażdżkę rowerem po nadmorskiej miejscowości. Music Sounds w SC.

0: Low, low, low. I ja sobie teraz wyobrażam, że z zimnym łokciem, z okularami przeciwsłonecznymi na nosie podjeżdżacie. Z rozkręconym basem oczywiście pod galerię handlową w sobotę i wszyscy na parkingu się na was patrzą. Kto to jest? Florida i T-Pain w Radiu SK Hit zawsze na czasie. A dzisiaj kibicujemy. Idze Świątek. Nasza tenisistka powalczy o ćwierćfinał turnieju w Toronto. Początek o godzinie 18.30. Będziemy kibicować, mówić co się na tym meczu dzieje. No i przede wszystkim dobrze grać. Słuchajcie, jak ja bym był Igą Świątek, to bym Eskę śmiało na słuchawkach odpalał, bo tu jest dobre granie. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: Więcej,
2: więcej,
1: jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
1: Gramy wam od północy.
2: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Ale tu gorąco.
9: To kup mieszkanie w M3.
10: I co, będzie chłodniej?
9: Będzie. Klima za 0 zł.
10: Serio?
9: Serio. Tylko do końca sierpnia.

0: Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
1: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
0: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
1: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.

0: Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Już niedługo razem wykonają ten numer w Operze Leśnej na Top of the Top, co pod festiwalu SK też tam będzie. Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami. A wydajecie znać głosówkami na Messengerze Eski, co robicie z eseczką przy uchu? Nagrywajcie się tak jak Dorota.
1: Właśnie wracam autkiem z fryzury próbnej na ślub i dzisiaj jadę na moje

0: Top of the Top Sopot Festiwalu SK też tam będzie. Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami. A wydajecie znać głosówkami na Messengerze Eski, co robicie z eseczką przy uchu? Nagrywajcie się tak jak Dorota.
1: Właśnie wracam autkiem z fryzury próbnej na ślub i dzisiaj jadę na moje

0: fryzura prówna to lekkie przycięcie włosów przed imprezą i umycie głowy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: cenę aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram, a soczyste brzoskwinie jedynie 6,49 za kilogram.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: SK. SK. Summer.
6: Sprawdźmy, gdzie jest letnia impreza. To jest właśnie SK Summer City, czyli wasz codzienny przegląd wakacyjnych wydarzeń. Bardzo wakacyjny.

0: Linie jest na pewno w Warszawie. Tutaj trwa festiwal Erstaletnie Brzmienia i Czas na Dzień Drugi. Dzisiaj na scenie m.in. Kasia Sochacka, Mrozu czy Ewa Farna. W ten weekend głośno jest też w Kołobrzegu. Tam coś dla miłośników samochodów, ale też dobrych koncertów. Trwa Baltic Drive Festival. Dzisiaj w planie m.in. pokazy kaskaderskie czy Mistrzostwa Polski Wyścigów Równoległych. A jeśli chodzi o koncerty, o 19.30 na scenie pojawi się OSTR, a potem Kas Bałagane i Malik Montana. Dzisiaj można też liczyć na piłkarskie emocje. Wystartowała Ekstraklasa. W Szczecinie Pogoń podejmie Motor Lublin o 17.30, a na stadionie w Kielcach Korona zagra z Legią Warszawa. Początek tego meczu o 20.15.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
0: A to może być jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. Scena stanie na terenie zabytkowego parku, a na niej pojawi się międzynarodowy skład producentów i wśród nich nasi polscy eksperci od muzyki klubowej jak Skytech czy Calvi Remi, a więc słynnego Explosion na pewno nie zabraknie. Ta impreza 21 i 22 sierpnia, a tymczasem Bartek daje znać na Messengerze Eski, że właśnie robi gofry w budce w Łebie. Bartek, to weź tam nie żałuj tej bity.

Na stanie na terenie zabytkowego parku, a na niej pojawi się międzynarodowy skład producentów i wśród nich nasi polscy eksperci od muzy klubowej jak Skytech czy Calvi Remi, a więc słynnego Explosion na pewno nie zabraknie. Ta impreza 21 i 22 sierpnia, a tymczasem Bartek daje znać na Messengerze Eski, że właśnie robi gofry w budce w Łebie. Bartek, to weź tam nie żałuj tej bity.

0: Już kawa niepotrzebna. Walk the Moon w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, bardzo ważna informacja. Krzysiek o tym przypomina, nasz słuchacz, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Kota.
1: Pozdrawiam wszystkie koty, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta.
0: Jeśli macie kocura, to pomiziajcie go tam za łóżkiem, żeby mu się dobrze zrobiło. I z okazji tego święta ja mam dla nas wszystkich niespodziankę, uwaga. O właśnie, jeśli nie jesteście za kółkiem, zamknijcie oczy. Zrelaksujcie się. Ale on fajnie mruczy. Tak brzmi każdy z nas, gdy już jesteśmy po sobotniej pracy i na przykład druga połówka nam zrobiła jagodzianki.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrzę przez okno.

0: No i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
8: Out

0: Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOVE. Szczegóły na molmove.pl.
1: Prime MMA. 7-8 sierpnia. Koszalin. Tańcula Scarface Muran Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.

0: już zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: I po reklamie.
6: Nie, no żartuję, nie będę wam grał mruczenia kota. Shakirę zagram.

0: No i to jest chyba znak, słuchajcie, że już można rzucić mopa w kąt, odkurzacz i się rzucić na kanapę i odpocząć w sobotnie popołudnie. Swedish House Mafia i Illegally, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i powiem wam, że szczęka opada. Nie wiedziałem w ogóle, że takie zawody istnieją. W Kalifornii, nad Oceanem Spokojnym, odbyły się zawody surfingowe, tylko że na deskach surfingowych nie pływali ludzie, tylko psy. Normalnie psy rywalizowały w zawodach surfingowych. Ja myślałem, że jak psa nauczymy podawać łapę i żeby przychodził pod drzwi jak chce siku, to już jest szczyt jego możliwości. Okazuje się, że jednak nie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT. 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: ty możesz lecieć na imprezkę w Radiu SK. Ja tu posprzątam, chociaż w sumie sprzątania dużo nie mam, bo tylko kubek po kawie został. Dawid Podsiadło w Radiu SK, a ja to powiedziałem do Matiego Fuczyło, który jest już w studiu.
1: A ja na imprezkę gotowy.
0: Wiecie, że on jeszcze programu nie zaczął, a on mi się już tu rządzi w studiu. On tu jakieś światła powłączał w ogóle, tak. Słuchajcie. Telewizor chce mi też przełączać. W ogóle nie wiem, co ja tutaj
1: Klimacik na imprezkę. Ale słuchajcie, dobrze, że nie słychać, to znaczy, że nie włączyłeś mikrofonu przed chwilą, bo Łukasz tutaj przed chwilą wydawał takie dziwne dźwięki. Śpiewał razem z Dawidem.
0: No, to były dziwne dźwięki. Ja myślałem, że brzmi jak on w moich
1: uszach. Zrobiłeś mniej więcej tak. Także... Także tak.
0: Dobrze, że heble były w dole.
1: Łukasz, idź do domu.
0: Nie, bo tam sprzątanie czeka. Ja chcę zostać tutaj
1: dłużej.
0: Zostaje. A Mati Fuczyło będzie grał wam hity na czasie. Czas na najlepszą w tygodniu sobotnią imprezkę. Ale cię zareklamowałem, bo teraz to już musicie zostać.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: SK. SK. Summer.
6: Codziennie SK namierza dla Was najlepsze letnie imprezki. To jest SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dobra imprezka jest na pewno teraz w Krakowie. Tam zatrzymało się tegoroczne męskie granie. Dzisiaj na scenie m.in. Wiktor Waligura, czy skład odpowiedzialny za hymn trasy, czyli Zaria, Igor Herbut i Vito Bambino, którzy razem wykonają hit Nareszcie. Znacie ten numer doskonale z Radia SK. Bardzo dużo hitów, które znacie z naszej anteny, na pewno pojawi się dzisiaj w Złotoryi, czyli w polskiej stolicy Złota. Tam zawitała nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie jako gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski, wstęp darmowy. A teraz coś dla fanów K-popu. Wiem, że jest Was sporo i na pewno wiecie, co wydarzy się w Parku Śląskim w Chorzowie już niedługo. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Wystąpi 80s, Temin, Sucho czy Icon. To 15 i 16 sierpnia.
5: SK. SK. SK. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyka się żyje.
8: Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała bardzo letnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła w tym czasie?
9: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
8: Nowe hity Sylwii Grzeszczak mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i usłyszycie go już za kilka minut.
5: Impreska.
3: Impreska. Esca.
8: Nie za kilka minut, a już teraz zacznie się za to imprezka. Mati Fuczyło to ja, mam dla Was męskie granie orkiestrę. A więc Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino ich nareszcie.

Kesza i TikTok. I 14 minut już prawie po 18 w sobotę w imprezce. Słuchajcie, mamy wakacyjny okres, wiadomo, a ja mam propozycję dla tych, którym marzą się egzotyczne wakacje. Pod palmami takie. No to słuchajcie, trzeba pojechać do Gdańska. Naprawdę, w Gdańsku jest cała alejka z palmami. To już od 8 lat, zresztą to pewnie nie jest jedyne miejsce w Polsce, w którym da się znaleźć palmy. Ale słuchajcie, właśnie teraz, po raz pierwszy, drzewka nie tylko zakwitły, ale mają też swoje owoce. A to wszystko przez upały, no więc można wybrać się na alejkę w Gdańsku, a potem mówić w pracy, że wróciliśmy z wakacji pod palmami. Szczegóły można pominąć. Przecież nie skłamiecie. Tame Impala, Loser, gramy.

0: 29 minut przed 19. Właśnie się dowiedziałem, że w Poznaniu trwa zlot czerwonych samochodów, czyli taka impreza, na której no, można podziwiać z bliska wyłącznie czerwone auta. Kto by się spodziewał? W końcu sama nazwa wskazuje. No ale chwilę później dowiedziałem się też, że chodzi o auta strażackie. No już chciałem jechać moim czerwonym autem, ale jakoś tak, gdy się dowiedziałem, że chodzi o strażackie maszyny, to zapał zgasł. Mans Zelmerlow, to już za chwilę.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pia-

0: Teraz już ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Esko.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chłodniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Dancing in Love. Powtórzyłem tytuł, a co? Alan Walker i Mick w Radiu SK, 17 minut do 19. Sprawdzam, co dzisiaj u was. Wspomniałem wcześniej, że w Gdańsku można urządzić sobie wakacje pod palmami, bo tam palmy nie tylko zakwitły, ale też wydały owoce. Ale dostałem głosówkę od Ani w tej sprawie. Ona dzisiaj na wodzie.
1: Cześć Mati, a po co zaraz do Gdańska? O. Wystarczy wybrać się na Zegrze, na żaglówkę i stwierdzić, że spędzało się wakacje na jachcie. Tymczasem przesyłamy ci foteczkę z przerwy między wyścigami w regatach Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, bo nie mamy eskowych leżaków.
0: A, no tak, ale na zdjęciu faktycznie jest woda, jest żeglówka, no i faktycznie nie ma eskowego leżaka. Ale słuchaj, Ania, może być, Westy rozdajemy wakacyjne zestawy leżak i głośnik bezprzewodowy. Trzeba się tylko zgłosić za darmo w apce Radia SK, więc mam nadzieję, że zaraz to zrobisz. I wy też powinniście to zrobić, jeżeli chcecie, abym do was zadzwonił. Gips i Kukon. Ty masz to. Niedawno było pierwsze miejsce gorącej dwudziestki.

Passenger. Alex Warren śpiewa o pasażerze. Ale sobie wymyśliłem słowo do wejścia. Ale się udało, a ja chętnie zostałbym teraz pasażerem samolotu lecącego w jakieś cudowne miejsce. Znacie to uczucie? A może wy macie już takie plany, albo nawet robicie coś takiego. Może jesteście teraz pasażerami, ale samochodu. Jedziecie na urlop w jakieś fajne miejsce. Albo na sobotnią imprezkę do znajomych. Cokolwiek robicie, dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Sprawdźmy, czy dzisiaj bardziej odpoczywacie, czy to jest sobota pracująca. A to jest na pewno sobotnia imprezka.

sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Bez

0: Mleko łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: wszystko. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje. Zbliża się święto polskiej muzyki. Największe gwiazdy opanują Operę Leśną. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Zalia, Kaśka Sochacka, Żabson, Jangla Osia czy Dawid Kwiatkowski. Na scenie pojawi się też Margaret, która ostatnio zdradziła w rozmowie z Eską, co dla nas szykuje.
2: Na pewno też mam piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie. Na to się nie mogę doczekać. Ale też ostatnio myślałam sobie długo, bo ja mam dużo tych piosenek znanych.
3: Co wybrać?
2: I faktycznie w festiwalach ja po prostu sobie wybieram z tej długiej już listy hitów, które mam. I okazało się, że piosenki byle jak. Nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu, żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo.

I no właśnie, nie tylko mówić potrafią, nie tylko w święta. Chodzi o to, że za kilka dni szykuje się całkowite zaćmienie słońca. W Polsce też będzie można je zobaczyć. I naukowcy planują obserwować wtedy dzikie zwierzaki, bo podobno niektóre gatunki mogą wydawać z siebie wtedy inne niż zwykle odgłosy. Czyli my patrzymy w niebo, naukowcy w krzaki.

0: Takich hitów możecie się spodziewać więcej dziś w nocy, bo wtedy SK Live Remix to Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On. A wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? A dokładnie tak nazywa się konkurs, który czeka na was w naszej apce. Za darmo możecie się zgłaszać po wakacyjny zestaw, czyli leżak i głośnik bezprzewodowy. I dokładnie tak zrobiła też Ewelina. Hej Ewelina!
1: Hej SK!
0: Z tego co przeczytałem w twoim zgłoszeniu, ty dzisiaj wakacyjny dzień spędziłaś albo spędzasz pracowicie, to co tam się dzieje albo działo?
1: Nadal spędzam ja z tą moją ekipą.
0: Aha.
1: Wszystkich serdecznie pozdrawiam, ciocię, wujka, sąsiadkę, sąsiada, męża, oczywiście dzieci. Całą drugą ekipą tutaj jesteśmy, no zrywamy koperek. Teraz na szczęście słonko już zaszło, to jest troszkę lżej. No ale praca jest, tak. Jest i będzie.
0: Okej, tak zwana afera koperkowa trwa, ale słuchaj, czy jeszcze dużo tego koperku zostało do zerwania? Całą nockę
1: tak.
0: Jeszcze trzeba?
1: Może nockę nie, ale jutro od rana i w kolejne dni podejrzewam, że jeszcze będziemy tutaj zbierać, słuchając waszego radia, który nam umila czas tak naprawdę
0: wow.
1: Na polu, bo
0: wow.
1: Zawsze radio jest z nami. Tak.
0: No to bardzo dobrze, chociaż ja w takim razie wyobrażam sobie, że przez najbliższe 5 lat będziecie jedli ziemniaki z koperkiem.
1: Dokładnie tak.
0: Ale bardzo dobrze, ja bardzo lubię koperek. Ewelina, powiedz mi, proszę, czy byłabyś zadowolona, gdybym wysłał do ciebie bezprzewodowy głośnik i eskowy leżak, żebyś sobie mogła poodpoczywać po pracy?
1: O, jasne, pewnie, że tak.
0: No to w takim razie. No to w takim razie jesteśmy umówieni. Taki zestaw leci do ciebie, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, też chcielibyście taki mieć, to wpadajcie już teraz do aplikacji Radia SK i się zgłaszajcie.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: No bardzo proszę.
2: Autopromocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz olej wielkopolski, chrup i smaż, 1 litr, tylko 4,99 za sztukę. A makarony Lubella, duża paczka, 550 gramów, jedynie 3,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl. Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.

0: Mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
1: I po reklamie.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River w Radiu Jaska. Słyszeliście o rolniku, który zaorał ulicę? Tak, nic mi się nie pomyliło. W Gliwicach, słuchajcie, wczoraj pewien pan wsiadł do swojej maszyny, wyjechał na świeżo wylany asfalt ciągnikiem z pługiem, no i zaorał 200 metrów tej ulicy. No, byłoby więcej, ale zatrzymała go ekipa pracująca przy wylewaniu tego asfaltu i po prostu postawiła swoje maszyny naprzeciwko i nie pozwoliła panu przejechać. I to jest chyba jedna z tych sytuacji, gdy nawigacja mówi: jedź prosto, i ufamy trochę za bardzo. 17 minut do 21. Britney Spears, Give Me More.

Jak pięknie. Sienna Spiro i Great Expectation w Radiu SK, 5 minut do 21. Ustaliliśmy już, że w przyszłym tygodniu paliwo ma być trochę tańsze. To jest jedna z tych rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli chce się mieć potem dobry poniedziałek. Ale do tego to jeszcze bardzo daleko. Ja wiem. Więc teraz skupmy się na sobocie, skupmy się na imprezce. Martin Garrix zaraz będzie na to w sam raz na sobotni wieczór, a w nocy SK Live Remix. Najlepsi DJ-e zagrają swoje sety na naszej antenie o północy. Dzisiaj Lost Frequencies, a godzinę później Lucas i Steve.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram, a soczyste brzoskwinie jedynie 6,49 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
0: Eska.
5: Eska.
6: Summer.
7: Magda Szewczuk, jeśli kochacie przedmioty z duszą i być może szukacie czegoś ciekawego do swojego domu czy mieszkania, to w najbliższą niedzielę wybierzcie się na giełdę staroci pod Siedleckie Muzeum Regionalne. O szczegółach powie Sławomir Kordaczuk, dyrektor placówki.
8: Giełdy staroci organizujemy przed budynkiem tylko miesiące letnie, kiedy pogoda na to pozwala. A przede wszystkim wtedy myśliwcami spacerujący ulicami miasta też wstępują na giełdę. Coś kupić, coś obejrzeć, a czasem coś przynoszą też z domu, żeby podzielić się z kimś, czy wymienić na przykład na inne przedmioty.
7: Niedzielna giełda staroci pod Muzeum Regionalnym w Siedlcach startuje o 11:00. Potrwa mniej więcej 3 godziny. Szczegóły na stronie muzeum.
0: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Muzyką się żyje.
10: Fani K-popu mają plan na długi sierpniowy weekend. Zobaczą na żywo największe gwiazdy tego właśnie gatunku. Przed nami impreza, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Sounding Colors K-pop Expose to już za tydzień, w sobotę i w niedzielę w Parku Śląskim w Chorzowie. Zagrają m.in. ATEEZ, Temin, Suho, Stacey czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Tę imprezę nakręca Radio SK, więc warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. W Radio SK mamy też najlepszą playlistę na wakacyjne wieczory. Od północy gramy SK Live Remix. W tym programie naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Dzisiaj za konsoletą stanie Lost Frequencies, potem swój set zagrają Lucas and Steve. SK Live Remix możecie słuchać cały czas w eskowej apce na smartfony.
0: Impreska.
10: A imprezki możecie słuchać właśnie teraz w Radiu SK. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, dajcie mi znać, co robicie dokładnie w tym momencie. Dokładnie o 21:00. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Sprawdzimy, a ja zagram nareszcie męskie granie.

0: to Blackaj. Dwa dni, a może czas na coś, co idealnie pasuje do słowa impreza?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 12 minut po 21:00 to jest SK. U nas nie może zabraknąć nowości, które już niedługo mogą przejąć wasze imprezowe playlisty. Tak, tak, tak, tak. Wybieramy najfajniejsze nowe kawałki i teraz czas na jeden z nich, taki, który idealnie pasuje do parkietu. Jeżeli wy teraz możecie sobie urządzić parkiet w domu albo gdziekolwiek indziej, no może w samochodzie nie polecam, to nie jest najbezpieczniejsza rzecz, no to przynajmniej można sobie wyobrazić, że na takim parkiecie jesteście. DOD, Easy, Bizu i Careful, Westy. To nowość.

0: Cameron with Gumby the Hard Way. A zdarza wam się czasem dziękować kierowcom, gdy przechodzicie przez ulicę? No bo wiecie, teoretycznie jako piesi, na przejściu dla pieszych, no to mamy pierwszeństwo i teoretycznie nie ma za co dziękować, ale no wiadomo, że w rzeczywistości bywa różnie. Ja już nieraz machałem kierowcy, który zatrzymał się i po prostu poczekał. Dzięki, takie dzięki. No i słuchajcie, eksperci przyjrzeli się takim jak ja. I może takim jak ktoś z was też. Według specjalistów podobno wcale nie chodzi tylko o to, że my chcemy być uprzejmi. I teraz cytuję, bo to nie jest żart, ja sobie tego nie wymyśliłem. Według nich osoby, które z automatu dziękują kierowcom, cechują się, uwaga, empatią, życzliwością, chęcią do współpracy, a do tego są altruistyczni. Bo ja myślałem, że ja tylko kiwam kierowcy, a tu tyle komplementów. Od dzisiaj będę jeszcze bił im brawo.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: I po reklamie.
2: Esko.

Señorita. Czyli Shawn Mendes i Camila Cabello 17 minut przed 22 w imprezce. A wiecie, że od wczoraj mamy nową mistrzynię świata? O właśnie wczoraj nasza biegaczka Anastazja Kuś stała się mistrzynią świata w biegu na 400 metrów w kategorii do 20 lat. No i to jest pierwszy taki medal w historii Polski. To jest ogromne osiągnięcie, więc wielkie gratulacje. Ale od razu przypomniało mi się, gdy jako taki no mniej więcej 10-latek przechodziłem obok jakiegoś domu na wsi i z bramy wybiegł pies. A sekundę później biegłem też ja. I myślę, że wtedy rekord świata na jakieś 100 metrów mógł być zagrożony. Tylko, że nikt nie miał wtedy stopera. Beat Freaks, Somebody Watching Me.

Po prostu nie, Virginie sama. Sama, ale wy sami nie zostaniecie. Słuchajcie, Aneta napisała przed chwilą do Eski na eskowym Messengerze. Pytasz, co robimy? Opalamy się i słuchamy was. No już miałem milion pytań, ale okazało się, że Aneta wysłała tę wiadomość z Atlanty w Stanach Zjednoczonych. No i tam faktycznie teraz opalać się można. W końcu tam jest przed 16. Aneta dopisała, że ma ostatni wolny weekend przed szkołą, bo Aneta uczy na koledżu i studenci zaczynają już w sierpniu. To jest miejsce, w którym polscy studenci teraz mogą się uśmiechnąć, ucieszyć, że mają wolne zdecydowanie dłużej. O tak, tak. Mati Wuczyło to jest imprezka, która ze mną, no, teraz właśnie dobiega końca, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie. Temper City będą, Gibbs będzie i nawet Morandi będzie. A po północy Eska Live Remix, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie na antenie Eski. No to dzięki, do usłyszenia. Eska.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram. A soczyste brzoskwinie jedynie 6,49.

0: i po reklamie.
1: SK. SK. Summer.
2: Magda Szewczuk już w najbliższą niedzielę w Miętnem w powiecie garwolińskim odbędzie się festiwal etnograficzny z mnóstwem atrakcji dla publiczności. O szczegółach mówi Iwona Kurowska, starosta garwoliński.
3: Zanurzymy się w naszą ludową kulturę, wrócimy do naszych źródeł. Będzie można potańczyć przy kapeli z Kacprówka i przy kapeli Starengów. Konkurs kulinarny, tym razem ze śliwką, ulubiony owoc wszystkich Polaków w roli głównej. Serdecznie zapraszamy także na przegląd muzyki ludowej. Oczywiście, jak zawsze, atrakcje dla dzieci. Malowanie buziek dla dzieci, dmuchańce, przejażdżki kucykiem.
2: Piąty festiwal etnograficzny powiatu garwolińskiego startuje w najbliższą niedzielę o 15:00. Wstęp jest bezpłatny.
1: SK.
4: SK. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz olej wielkopolski Chrup i Smash 1 litr, tylko 4,99 za sztukę. A makarony Lubella, duża paczka, 550 gramów, jedynie 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.